psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
3: Ruszamy na opolskie ulice, to dobry moment, nawet bardzo dobry, bo kierowców niewielu, korki wam nie grożą, jeszcze nie. Teraz to więcej aut tylko na 1 maja wrocławskiej, niemodlińskiej. Rower, hulajnoga, proszę bardzo, ale ciepło nie będzie. Maksymalnie 13 stopni ma być.
2: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Punktualnie 6, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Z dużą przewagą wygrał Łukasz Gibała przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Zdobył nieco ponad 62% głosów, Monika Piątkowska zdobyła niecałe 38. Mówi sędzia Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
5: Podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
4: Dla Gibały, miejskiego radnego, był to czwarty start w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski.
6: Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
4: Łukasz Gibała zastąpił na stanowisku odwołanego wcześniej w referendum Aleksandra Miszalskiego. Prezydentem będzie przez nieco ponad 2 lata. Frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła nieco ponad 44%. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Nowe informacje w sprawie zatrzymanego, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Służby trafiły na jego ślad przez dokładną analizę treści w internecie, zdradził TVP Info szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wczoraj w tej sprawie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego było się pilne spotkanie przedstawicieli policji, służby ochrony państwa oraz ABW. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury na Mazurach. Wykluły się w inkubatorach, mówi Justyna Januszkiewicz z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
7: 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno na Drowskiej, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
4: A 23 żółwiki zamieszkały w mazurskiej ostoi żółwia Baranowo.
8: SK Opole News.
3: Dorota Sanio, żołnierze wrócą do Prudnika po 30 latach. Od przyszłego roku będzie tam jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej. Samorządowcy przekazali im budynek po dawnej szkole na Podgórnej. A Wody Polskie planują rozebrać część obwałowań polderu Brzeziny pod brzegiem, bo niepotrzebnie spiętrzają rzekę. Szukają już firmy, która przeprowadzi badania geologiczne i zrobi dokumentację. A park kieszonkowy u zbiegu Ozimskiej i Rejmonta w Opolu nabiera kształtów. Jest już alejka, są drzewa, byliny, ławki, stylowe lampy. Będzie też ogród deszczowy.
9: Jankes, Kama i Wiktor
10: w Radiu SK.
11: Dzień dobry. Jak mawiają starzy Indianie, świzdu, gwizdu, weekend minął.
12: No właśnie, a ja miałam wyjątkowo wolny weekend, chyba pierwszy raz od dawna.
11: No to gratulacje. Pani powie, jak odpoczywała?
12: Z dziećmi byłam, ora.
11: A to pani nie odpoczywała.
12: Czekamy na was na SK-owym Messengerze albo pod numerem 664-402-302 i powiedzcie, jak tam wasz weekend.
11: Może ktoś na przykład spacerował sobie po szklarni?
13: Chodźcie, pokażę wam, co mam w folii z pomidorami.

0: Robin Schulz o tym, że będzie dobrze, a my pytamy, czy było dobrze, bo dwa dni wolnego za nami.
1: Przedłużmy sobie ten weekend, powspominajmy, jak było dobrze.
2: Dzień dobry, kawa się leje, dzień dobry wszystkim, poniedziałek 12 października, pytamy was o to z samego rana oczywiście. Ja muszę wam powiedzieć, że zrobiłem znowu jakieś tam 500 plus 500, to jest 1000 plus 100.
1: Czekaj, teraz już jest 800 plus nie 500, więc gratulujemy, Janki!
2: 1100 plus tyle kilometrów pokonałem rzeczywiście.
1: Moja wersja była lepsza.
0: Ile ci stuknęło przy dystrybutorze?
2: To jest pytanie. Zabolało naprawdę, ale z żoną się zwróciliśmy, wzięliśmy sobie kredyt, tak, no, będziemy, no jakoś sobie poradziliśmy, no.
1: A dzieci były na pokładzie? Bo jakby co, znowu przypominam, 800 plus.
2: Były, czyli że dzieci się zrzucają, my trochę pokręciłem się, ale byłem w pięknych miejscach, między innymi w Gorzowie Wielkopolskiej byłem, bardzo mocno wszystkim polecam.
0: Ale mówię, że w pięknych miejscach.
2: Dokładnie, więc jak kiedyś będziesz miał ochotę być w pięknym miejscu, to przyjedź z Zielonej Góry do pięknego miejsca. Byłem na zakończeniu sezonu Bartka z Marzlika, bardzo kazał was pozdrowić, naprawdę. Mm-hmm. Były tańce.
0: Nie wierzę
2: ci. I byłem na mini żużlu, były derby, młodzi adepci żużla, chłopcy i dziewczyny jeździli sobie znowu w kółko, były derby, Gorzów wygrał. Dziękuję bardzo.
0: No. To teraz wy, a propos weekendu...
3: Żona mówi do męża, kochanie, zróbmy, żeby ten weekend był wyjątkowy, żebyśmy się nie kłócili, żeby wszystko było cudowne. Mąż do żony, dobra, nie ma sprawy, to do poniedziałku, pa.
2: Kama się zaśmiała najgłośniej.

0: Czy wy też tam słyszycie, chłopaki niech płacą częściej?
1: Nie, a co?
2: Nie. Poranne prasowanie.
1: Pani Adzia utknęła w łazie, nie w łazie, tylko w kuchni. Łazienka jest koło kuchni i się człowiek pomylił.
3: Jej się zapaliło czerwone światełko przy ekspresie. Jest takie czerwone, jak się woda gotuje. To zapaliło jej się na czerwono.
1: Tak, dokładnie. Jadzia, chodź! No chodź, no dobrze, przeglądamy prasę. Powiedziała nam Jadzia, co widziała. No będziemy tutaj próbowali jakoś się w tym wszystkim odnaleźć.
0: Wojtek Szczęsny. On skomentował występ Roberta Lewandowskiego w kolejnej reklamie, tym razem napoju izotonicznego. I pod reklamą w komentarzach napisał: ukryta prawda. Dzwoni, że mają rolę dla ciebie.
1: Wojtek w formie jest, bardzo
0: tak
1: dobrze.
0: Zawsze.
3: Tam jeszcze Robert Lewandowski mu odpisał potem, że rolę statysty to ty masz zaklepaną, jak będę grał w następnej reklamie.
0: Miło.
1: Czyli uprzejmości cały czas są wymieniane, to jest wspaniałe.
0: Gdyby ktoś zadzwonił do nas z prośbą o to, żebyśmy coś zareklamowali, to ja bym mogła zostać ambasadorką polskiego masła. Naprawdę. Nawet prawie za darmo.
1: Prawie za darmo to jest bardzo ważna kwestia, więc jednak nie zadzwonią. O, jesteś.
3: Jadzia,
1: jesteś. Siadaj.
3: Ważne zadanie dla ciebie.
1: No.
3: Powiedz, gdyby Jankes miał zagrać w jakiejś reklamie, tak jak ostatnio zrobił to Robert Lewandowski, to co mógłby Jankes reklamować? Jaki produkt?
2: Jankes?
0: No.
2: To ja jestem. Na skrzypiące kolano.
0: A Wiktor? Wiktor, co mógłby?
1: Oła, aż mnie zabolało.
2: No, to może lepiej niczego już nie reklamuj.
1: Tak, nie, Wiktor już wystarczy.
4: Tylko w Radiu SK.
1: Kama jest fanką masła, więc mówiliśmy o tym, że Kama mogą...
2: Ambasador polskiego masła.
1: No, ambasador...
0: Tak, nadawałabym się.
2: Pewnie,
0: taka tłuściutka
2: tak.
0: Po prostu.
2: No. Siódmy numer nici.
3: Poproszę o ciszę.

0: Sabrina Carpenter o napoju bogów, o napoju Jankesów, czyli espresso.
1: Ja dzisiaj muszę iść oddać krew, ale wstałem i strzeliłem malutkie espresso. Ale to się wypłucze?
2: Ale nie, ale twoje czerwone krwinki będą szybciej biegać w próbówce.
1: Proszę pana, jest wszystko okej. Okay. Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK. To za momencik u nas w newsach o tych, co też biegają, ale po boisku.

0: Reklama.
1: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
2: Po co?
1: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
2: W sumie, gdzie mam pójść?
1: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
2: A po treningu skoczę na saunę, co?
1: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
3: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
4: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
10: A wy dokąd? A to proszę bardzo, dojedziecie. Opole jeszcze nie rozbudziło się, więc na ulicach w miarę spokojnie. Choć momentami więcej aut na skrzyżowaniu 1 Maja z Rejmonta. Na rondzie też tym dużym. Tylko 13 stopni będzie po południu w Opolu.
4: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: 6.30, SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczne zdarzenie w Bydgoszczy. Wieczorem na osiedlu Błonie został śmiertelnie postrzelony agresywny mężczyzna z nożem. Miał zaatakować funkcjonariuszy w trakcie interwencji przy ulicy Stawowej. Wcześniej w mieszkaniu miał dokonywać samookaleczeń. Mimo udzielonej pomocy 44-latek zmarł na miejscu. Sprawą zajmuje się prokuratura. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Jeszcze dziś 95 kosztuje 6,97, diesel 8,06. Po południu poznamy maksymalne ceny paliw na jutro.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
13: SK Sport News.
11: Hit ekstraklasy dla Legii Warszawa. W 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0, a to po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń wygrała z Koroną 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Dziś czeka nas jeszcze zaległe starcie GKS Katowice z Wieczystą i mecz Radomiaka z Motorem Lublin. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. To 17. runda Mistrzostw Świata. Dla czterokrotnego mistrza globu to już 73. wygrana w karierze.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
14: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
15: No i pięknie, 6.31. Dzień
16: pięknie,
15: dobry.
16: Jest ciemno za oknem.
15: Gdzie ty
16: pięknie?
15: Widzisz? Jak ty to?
16: No, chodzi,
15: to jest teatr wyobraźni. Patrzysz, ciemno, będzie pięknie, no.
17: To dawajcie wy swój teatrzyk telefoniczno-messengerowy. Co tam słychać, jak było na weekend?
18: Dzień dobry, ja tak na szybko. A kiedy będzie weekend?
17: A, to ten ostatni spóźniony na imprezę.

0: Tutaj Jacek, 23 minutki do godziny 7.
1: Całkiem niedawno przypomniałam sobie, że jak to ponad 20 lat temu zaczynałam pracę w radiu, moja pierwsza pensja wynosiła 1350 zł i pamiętam moją myśl, że ojej, mogę sobie za to kupić pół metra kwadratowego mieszkania w Warszawie, bo wtedy takie ceny były.
2: Teraz to się za tyle tankuje samochód. No.
0: Ale jest takie wyliczenie, ostatnio gdzieś tam znalazłem, ile metrów mieszkania możesz kupić za miesięczną pensję?
2: Teraz, tak, średnio. W 26 roku.
0: Tak, w Warszawie za rok zasuwania w robocie, tak średnio, tak? No, no. Można kupić niespełna 5,5 metra.
1: Ojej.
0: Za rok.
2: Taki zaroczną bardzo pensję. Mały kibelek.
0: Okay. No, niech będzie. Po drugiej stronie jest Bytom. W Bytomiu trochę więcej, bo uwaga, tam można średnio kupić nawet 15 metrów. Po roku pracy.
2: Ja z Bytomia do Warszawy jest 3,5 godziny jazdy samochodem. Jakbyśmy wstawali tak o 1:30 w nocy, to byśmy normalnie z Bytomia dojeżdżali na poranek. Radio
3: SK. Reklama. Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
5: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
6: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
4: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.

0: Teredam, czyli Sopol. Jeszcze ona, wyjątkowa Dua Lipa w Radiu SK, 12 minut do godziny 7.
1: Ja też tu jestem. Będę śpiewać.
0: Proszę pani, nie trzeba przedstawiać.
2: Happy birthday to you.
1: Daria, Daria.
3: SK budzi w urodziny.
0: Oho.
4: Dzień dobry, witamy serdecznie urodzinową Darusię.
5: Cześć.
1: No dzień dobry, dzień dobry. Słuchaj, my widzieliśmy te zdjęcia z tej imprezy, która miała miejsce u ciebie na działce. Widzieliśmy. Co tam się działo?
0: Sąsiedzi z działki są pod wielkim wrażeniem. Naprawdę nie umieszkają się jeszcze do ciebie w tej sprawie odezwać. Chodzi o to, żeby było za cicho.
5: Za cicho.
4: Opowiadaj w takim razie, jak było, bo podobno byłaś na RODOS właśnie w swoje urodziny.
5: Nie byliśmy na RODOS, ale było bardzo fajnie.
0: Mhm, ale nie wiem, czy musimy to wytłumaczyć. RODOS, czyli rodzinne ogródki działkowe otoczone fosą.
4: Działką.
5: Tak, można tak powiedzieć.
0: Okej, tam właśnie byłaś, tam się działo, tam było pięknie, tam nie było sałatki greckiej.
5: Wszystko było dobrze na pewno.
1: Impreza zaliczona, sąsiedzi też o tym będą mówić jeszcze przez najbliższy prawdopodobnie rok i będą się wpraszać na następne. Daria kochana, no bo ty dzisiaj masz faktycznie urodziny, napisałaś nam, że twoje konto bankowe ma wystarczająco dużo powodów do płaczu, więc sprawmy, żebyś ty chociaż miała powód do radości, bo mamy dla ciebie stówkę urodzinową.
5: Super, bardzo wam dziękuję.
1: I czy w związku z tym w planach dzisiaj jakiś shopping?
5: Mam w planach, tak.
1: Bardzo dobrze.
4: Wiemy
1: bardzo
4: też, dobrze. Że jesteś miłośniczką paznokci. Wykonujesz je sama, czy lubisz po prostu chodzić do kogoś, kto tobie robi paznokcie?
5: Nie, ja sama. Wszystko sama robię.
4: I są
1: Daria,
4: w tej chwili
1: czyli
4: zrobione?
1: Zosia Samosia.
4: Czy ty masz teraz zrobione długie, fajne, ładne paznokcie?
5: Nie, teraz akurat nie, bo ostatnio zdjęłam, ale mam w planach dzisiaj na wieczór zrobić.
4: Bo już się chciałem wystawić do drapania.

0: Uwaga, przeprowadzamy badanie, takie studyjne. Kto lubi... A, bardzo dobrze. Tak, dodajemy morsem do państwa. Kto lubi morsować? Proszę bardzo, wejście do zimnej wody. Ręka w górę.
1: Ja mam aparat, będę wam robił zdjęcia, wy się zanurzajcie.
0: Ja lubię, no, tylko ja?
2: Ja byłam raz w życiu tylko. A, no i przepraszam, raz jak zabrakło u mnie ciepłej wody, to też musiałam morsować.
0: Okay, ja lubię. Ja
1: zaczęło
0: lubię
1: się bardzo. Morsowanie w Polsce i to szaleństwo i o tym za chwilę w newsach.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama.
4: Kama.
3: I Wiktor.
4: Wiktor.
3: Radio SK.
4: Radio SK.
3: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany na

0: Narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
0: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge.
6: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
3: 8 stopni pokazują teraz opolskie termometry i jeszcze o 5 kresek wzrośnie maksymalnie dzisiejsza temperatura. Przed południem może też przelotnie popadać, ale w drugiej części dnia powinno się wypogodzić i jest spora szansa, że uśmiechnie się do nas słońce.
2: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. 62-38%. Łukasz Gibała ze zdecydowaną przewagą wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Prezydent elekt zapowiedział już swoje pierwsze decyzje.
5: Pierwszą decyzją, którą podejmę, będzie przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut, oraz przywrócenie generalnie poprzedniej taryfy biletowej. A jednocześnie będę też zabiegał o to, i to będzie druga decyzja, żeby ochronić tereny w Dolinie Prądnika, żeby tam powstał park XXL.
4: Zaprzysiężenie zaplanowano na 21 października, a jego kadencja trwa 2 lata. Zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Trafi do tymczasowego aresztu. Jest decyzja sądu w sprawie 21-letniej Kamili D. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa. Z tymi najnowszymi doniesieniami nasz reporter Michał Rawa.
6: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
4: Miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania w Olsztynie. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób.
7: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
8: Co daje morsowanie tobie?
7: Dobre samopoczucie. Paweł, przyjemnie. Woda to prawda jeszcze cieplutka.
4: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
9: SK Opole News.
3: Michał Przybyła. Opolskich kierowców czekają kolejne utrudnienia. Dziś ruszają prace przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej, Witosa, Częstochowskiej i Tysiąclecia. Na początek remont chodnika przy Ozimskiej, a na wysokości prowadzonych prac zwężona będzie jezdnia. Później drogowcy wymienią tam nawierzchnię. Prace potrwają około tygodnia. W Urban Labie rusza cykl bezpłatnych zajęć profilaktycznych pod hasłem Zdrowy kręgosłup. Pierwsze już jutro. Będą również ćwiczenia poprawiające sprawność bioder czy koordynacji ruchowej. Na zajęcia obowiązują zapisy.
10: Lub.
11: Hej, dzień dobry, wypływamy na wierzch, bo to już poniedziałek.
12: Ojej, a nie można byłoby tak jeszcze sobotę, niedzielę?
11: Płyniemy, proszę pani.
12: Słuchajcie,
11: sobota, niedziela to był weekend. To był czas na odpoczywanie, prawda? Halo?
13: Witajcie, ja żałuję, że skończył się weekend, bo nie zdążyłem odpocząć.
12: Ja myślę, że to jest dobra wymówka. Panie dyrektorze, ja dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo nie zdążyłam odpocząć. No to szef, wstawiliśmy wam kanapę do studia, no to odpoczywaj.

0: 7:18 na Jaskowych Zegarach. Ja cały czas czekam, aż ktoś skradnie mi serduszko, ale jak na razie kradną tylko zimną wódkę.
1: Dobra, już wszystko wyjaśnione. Uwaga, nie wszystko wyjaśnione. Teraz wyjaśniamy. Chodzi o nazwę miejscowości. Kama, jak możesz o tej porze?
2: I chodzi o znak drogowy, który stał się tak popularny, że ludzie zatrzymują się i wpadają za każdym razem co parę tygodni na ten sam głupi pomysł. Zabierzmy sobie ten znak z napisem zimna wódka do domu.
1: To się na pewno przyda w końcu. Ktoś będzie miał urodziny, będzie mieć ewentualnie taką ładną, oryginalną tacę. Będę ci, kochanie, przynosił śniadanie w niedzielę.
3: Ale śniadanie by ci przyniósł Kama na taki tacy?
0: Wiesz co, lepiej nie rób tego, dlatego że tam się kamery już pojawiły, bo już po prostu władze powiedziały: mamy dosyć, nie będziecie kraść naszego znaku z hasłem zimna wódka, no bo jak się okazuje, postawienie kamery może być tańsze niż non-stop robienie tego nowego znaku.
2: Ale rzeczywiście są takie miejscowości, przez które przejeżdżamy przez Polskę i z jakiegoś powodu potem one zostają nam w pamięci. Albo się, wiadomo, kojarzą z różnymi nieprzyzwoitymi rzeczami, albo po prostu śmiesznie się same z siebie nazywają.
0: Jak się wyjeżdża z Warszawy, jest taka rzeka, przez którą się, rzeczka właściwie, przez którą się przejeżdża, która zawsze budzi uśmiech na mojej twarzy. Pisia Gongolina.
1: Ale słuchajcie, ładne. Ładne, bardzo ładne. Ale jeśli chodzi o zimną wódkę, tę miejscowość powinni zmienić na ciepła wódka.
2: Jak to?
1: Nikt nie lubi ciepłej wódki.
3: Nie wolno.
2: I przestaną zabierać.
0: Dajcie znać w takim razie, jakie śmieszne nazwy wy znacie. Skowy Messenger się kłania.

0: nazwy miejscowości, które z jakiegoś powodu zapadły wam w pamięć. Zaczęliśmy zbierać, już się skrzynka messengerowa wypełniła. Ciekawe, czy jest taka miejscowość Siódemkowo.
1: Siódemkowo? Siódemkowo. To też ładne, za chwilę się tym zajmiemy. Odezwał się m.in. Marcin. U nas na Lubelszczyźnie jest Nielisz albo Cyców, no jest. I jeszcze Niemce.
0: Jest, to jest tak zwany sławny trójkąt bermudzki na mapie.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No to zapraszamy w takim razie po nasz trójkąt bermudzki, czyli Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story, a tam wywiad z Andziex, więc zapraszamy 664-402-302.
1: Zapraszamy, zabierajcie, najpierw trzeba się dozwonić. Kto pierwszy dzisiaj? Halo?
4: Cześć, Robert.
1: Witamy Roberta.
2: Pierwsze.
1: Pilnuj zasięgu, Robert, bo to jest po powodzie słychać. Dobra, lećmy.
3: Robert, na początku powiedz coś brzydkiego.
0: Niestety.
1: No ale to był dźwięk, rzeczywiście.
5: Niestety. To było bardzo ładne.
1: Miałbyś coś powiedzieć.
3: Potwór, co to kłamstwo, było? Kłamstwo, śmierdzące skarpetki.
1: Bałagan.
0: Robaki.
1: Poniedziałek.
3: Dokładnie.
1: Przepraszam.
3: Wybieramy dalej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
0: Jak masz na imię?
6: Sandra.
2: Drugie.
3: Sandra, czy rondo to skrzyżowanie?
6: Tak.
3: Skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
2: Trzecie.
1: Uważaj, podaj przykład gry, którą można grać samemu.
6: Gra, kto pierwszy posprząta dom.
1: Dobre.
3: Cudowne, zawsze jesteś zwycięzcą. Kurczę,
0: właśnie ja zawsze przegrywam, bo nigdy nie sprzątam.
2: Czwarte.
0: Słuchaj, a czy można mieć dywan na klacie?
6: Można, mężczyźni mogą.
3: Można,
0: kobiety też. Jak na przykład taki zwinięty ci położę na klacie, to będziesz miała.
2: Piąte.
3: Commodore, Atari, ZX Spectrum to nazwy jakich sprzętów?
6: Komputer, Commodore.
0: Dobrze, zna się.
3: Ostatnie szóste. Dwa pytania.
1: Uwaga, szóste. Do jakiego kraju należy Polinezja francuska?
0: Ha!
6: Oby do Francji.
3: To jest
1: dobra
2: odpowiedź. Siódme.
0: Słuchaj, ponarzekaj troszkę na to, że dzisiaj jest poniedziałek.
3: Czyli powiedz coś po poniedziałkowemu.
6: Dzieci, w końcu wstawajcie, weekend się skończył. Błagam was, nie denerwujcie mnie.
3: Nie denerwuj się. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z Andziax na okładce. To już do ciebie należy.
1: Głos rodziców się odezwał. Co się podpisuje pod tym? Wszyscy?
2: Siódme wygrywa w radiu.

0: Skoro lato było w kolorach bikini mango, to ciekawe, w jakich kolorach jest ta jesień. Tak patrzę przez okno.
1: Nie, no ładnie. Ja pojeździłem trochę po kraju, teraz naprawdę jest przyjemnie. No wszystkie kolory są.
2: A na zewnątrz, w sensie, że nie mam światełka, tak?
0: Proszę Państwa, to jest jesień. Nie chciałbym cię widzieć w bikini w kolorach naszego podwórka.
2: Ciemność, widzę ciemność.
3: Słuchajcie, ale dzisiaj zastanawiamy się nad tymi fajnymi, śmiesznymi nazwami różnych miejscowości, ponieważ znak Zimna Wódka najczęściej znika i jest kradziony. No i tak jakoś od tego nam wyszło pytanie, jakie dziwne, śmieszne miejscowości znacie.
4: Siemano, siemano. Na przykład Sforne Gacie.
0: Jak nazywa się mieszkaniec miejscowości Sforne Gacie? Sforno Gaciani?
1: Ale ja mam pytanie, no to takie dodatkowe. Czy to jest miejscowość, która się pisze razem, czy łącznie, czy osobno?
0: Zależy, czy masz slipy, czy bokserki.
5: A. Janke,
3: a myślicie, że na weekend zmieniają nazwę na nie Sforne Gacie?

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla ciebie i twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Startujemy z finałem roku w BMW Sikora. Wyjątkowe oferty na samochody dostępne od ręki oraz modele produkcyjne z odbiorem jeszcze w tym roku. Samochody z rocznika 2026, taniej nawet o 190 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane koła zimowe do minus 50% oraz ubezpieczenie za 1 zł dla lojalnych klientów. Ilość modeli ograniczona. Śpiesz się i odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
17: Jedno przybyła. Coraz tłoczniej na ulicach Opola. Jeśli jedziecie w stronę Niemodlińskiej, Krapkowicką, to wcześniej chwilę postoicie. Sporo aut też na Wrocławskiej i Budowlanych zmierza w kierunku centrum. Ciasno również na Książąt Opolskich, Spychalskiego, Oleskiej i Ozińskiej.
16: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Jest 7.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Gdyni. Bus czołowo zderzył się z osobówką, zginęło dwóch mężczyzn. Do wypadku doszło wieczorem, okoliczności wyjaśnia policja. Na 10 lotniskach na Kubie co najmniej do końca listopada będzie brakować paliwa lotniczego. W związku z tym loty na Kubę wstrzymało w tym roku już co najmniej 11 linii lotniczych, w tym m.in. Air France i Iberia. Polska będzie ubiegać się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Jak przekazał Marian Kmita, szef PKO, Polskę interesują igrzyska w latach 2040 lub 2044.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
20: SK Sport News.
18: Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodów Chińczyka i Zhu. Polak awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, we wcześniejszej pokonał Nowaka Djokovicza. Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Manchester City wygrał z Liverpoolem 3-0 w szóstej kolejce Premier League. Z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. Liverpool odniósł pierwszą porażkę w sezonie.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
21: Jankes. Kama. Kama.
6: i Wiktor.
11: W Radiu SK.
21: Liverpool. Mówiliśmy o tym przez sekundkę w newsach. Liverpool kojarzy się z czym?
22: Z wątrobą.
21: Beatlesami. Z poniedziałkowym. Liverpool Bull.
23: A, Bull Bull. Liverpool.
21: No właśnie, nazwy miejscowości, które zapadły wam w pamięć z jakichś dziwnych powodów. Dzień dobry.
24: Siema Radio SK. Ja znam miejscowość o nazwie Piwodaj.
21: To tam już od nowego roku będzie zakaz wjazdu po 22, bo nocna prohibicja.
22: Messenger się kłania.

0: 7.37, eskowe zegary nie kłamią, tak samo zresztą jak mapa Polski i wy na eskowym Messengerze, podając nam różne dziwne, śmieszne, zaskakujące nazwy miejscowości.
1: Miejscowość Zimnica, mieszkam w Zimnicy, pozdrowienia z Zimnicy. Brr, zimno, brr, daj mi.
0: Czyli tam kaloryfery nie działają cały rok.
2: Nie bardzo, no co pani ma takie zimne dłonie? No proszę pana, ja mieszkam w Zimnicy, no co pan się dziwi?
3: Ciekawe, jaka była najwyższa zanotowana temperatura w Zimnicy w historii rekordów pomiarów.
2: Nie ma, takiego pomiaru nie ma i nie będzie
0: ale
2: nigdy.
0: Przed chwilą Kuba, zresztą o nazwisku Krzyżak, który czyta newsy, powiedział, że on kiedyś przejeżdżał przez miejscowość Brzysko-Rzystewko w powiecie żnińskim, żeby było łatwiej.
3: Proszę, jak to zapisać?
2: Dwa razy RZ, czy jak to tam się
0: dwa razy RZ, a Żnin przez rzec z kropką.
2: To tak, to wiadomo.
3: To jeszcze linia numer 2. Dzień dobry.
4: Tych miejscowości. Ostatnio odkryłam na TikToku, że miejscowość moich dziadków wzbudza ogromne emocje wśród późnych milenialsów. I jak tylko widzą manieczki, to nie są ojej,
5: Rock'n'rolli chodzi legenda. Mama wysłała Hejzera do sklepu. Poser biały.
6: Autopromocja.
7: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
8: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
6: Autopromocja.
9: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
15: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
18: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Panie Pascalu,
22: tak?
21: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
22: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
21: A to pędzę, lecę, pa!
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
24: I po reklamie.

0: W naszym radiu specjalista od dziwnych nazw jest tylko jeden i nazywa się Nosel.
1: Zgadza się, rzeczywiście. Machajło, machamy oczywiście, machamy wam z Radia SK. Machajło Mieczysław, dzisiaj tak się nazywa Kamil Nosel.
0: I będzie dzwonił w sprawie pipi auta.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo. Czy do pana Dawida się dotelefonował?
5: Tak.
4: Daśbór, Młoczny Leśnik, Machajmy Cieczo, proszę pana, sprawie zajścia kolizyjnego, bo ubezpieczyciel wysłał do nas zapytanie odnośnie, proszę pana, kolizji ze sarną.
5: Tak.
4: Proszę mi powiedzieć, kiedy auto będzie dostępne, bo ja muszę zlokalizować, proszę pana, teraz stworzenie typu sarna, ewentualnie jakieś inne, bo wie pan.
5: Pan do mnie dzwoni i mówi mi, że musi zobaczyć mój samochód, bo musi stwierdzić, która to jest sarna.
4: Proszę pana, ja zobaczyć nie muszę, ja tylko muszę sarnę dopasować, proszę pana, bo ubezpieczyciel ma żądania wobec nadleśnictwa, bo pan twierdzi, że to sarna była. A ja, proszę pana, jeśli powiem, że to nie sarna, bo pan nie da samochodu, to jak mogę, proszę pana, teraz twierdzić, czy pan mówi prawdę?
5: Samochód będzie dostępny czwartek koło godziny 15-16, myślę, będzie dostępny do piątku do godziny 14, bo później znowu wjeżdżam w pracę.
4: Jeden dzień? Nie, proszę pana, ja się nie wyrobię. Jakim cudem ja 287 starym, proszę pana, na jedno miejsce, proszę pana, zgarnę i dopasuję do samochodu? Pan sobie, jak sobie pan wyobrażasz? Bo ja tego nie wyobrażam. Ja minimum, proszę pana, potrzebuję 2 tygodnie.
5: Ale 2 tygodnie na co? Dostępności samochodu czy czego?
4: Tak, pan zostawia auto, proszę pana, w nadleśnictwie. Ja, jak będę miał dostępne zwierzęta, czyli sarny, dopasowuję, proszę pana, do tego auta.
5: Panie, weź pan się puknij w głowę, ja nie zostawię panu na 2 tygodnie samochodu, bo pan se musi k***wa zwierzę dopasować, że ty jesteś normalny.
4: Proszę pana, a co jeśli, proszę pana, ktoś inny panu to zrobił, a nie zwierzę, proszę pana, z nadleśnictwa mojego?
5: Czy ty jesteś normalny, żebym ci na 2 tygodnie samochód zostawił, bo ty se musisz sarę dopasować, czy z kosmosu spadłeś, kosmosu nie ma, bo ziemia jest płaska, no ale
4: proszę pana, a, proszę pana, to może Daria by to zrobiła szybciej.
6: Przecież z nami dostałeś właśnie skręcone.
5: Ja już zacząłem przechylać z nerwów. Ja ją zabiję, normalnie ją zabiję chyba.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Zaliczyliście w weekend jakiś odlot?
1: Panie, wow. To jeden. Raz na miotle latałam, potem aha, na odkurzaczu latałam, a potem na szmacie latałam.
2: Mogłaś nie rozwijać tematu, wszyscy już mieli te pomysły, to co się działa u kamy. Ja sam, dobra, okej. Okay. 4 minuty do godziny 8. Odloty, odloty, odloty.
3: Tak jest, przypominamy, że można odlecieć razem z nami w nieznane, bo nie wiemy z kim, ale, nie wiemy gdzie, ale powoli dowiadujemy się z kim. O, tak miało
1: być. Właśnie, po godzinie 8 dzwonimy do kolejnej osoby, która ma szansę na to, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajne. Zapraszamy serdecznie. Zgłoszenia w naszej apce eskowej.
4: Zaczynamy tą przygodę.
2: Tak.
4: Już jesteśmy na lotnisku.
5: Jankes.
6: Jankes.
5: I Wiktor.
6: W Radiu SK.
5: Radio SK.
7: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas.

0: Naprawisz ją w 30 minut.
1: Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Pani Pascalon, a zna Pan przepis na oszczędzanie?
9: Pani Barbaro, to proste. Kupuje Pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
8: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
9: Magnifique!
8: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
9: No, Hisense Media Expert to ma sens.
10: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
3: Na ulicach Opola coraz gęściej. Zaczyna korkować się Krapkowicka w kierunku Niemodlińskiej. Sporo aut też na Wrocławskiej i Budowlanych zmierza w stronę centrum. Ciasno również na Książąt Opolskich, Spychalskiego, Oleskiej i Oziemskiej. Uważajcie, bo po co się denerwować w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Minęła ósma, to jest SK News. Jakub Krzyżak groził zamachem na premiera i wicepremiera. Służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To mężczyzna w wieku około 60 lat, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb. Ze szczegółami reporter SK Michał Rawa.
5: Na ten moment wiadomo, że zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
4: Policja wraca do szkół. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania.
6: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
4: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Funkcjonariusze będą rozmawiać z uczniami, przypominając, że groźby w internecie to przestępstwo, a nie żart. Możliwe są też kontrole plecaków.
6: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną.
4: To efekt piątkowej akcji, przyznaje komendant główny policji generał Marek Boroń. Takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. Setki motocyklistów wzięło udział w widowiskowej paradzie ulicami Bełchatowa. To z okazji oficjalnego zakończenia sezonu.
7: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami, pomachać mieszkańcom.
4: Były też integracje przy grillu i konkursy z nagrodami.
2: SK Opole News.
3: Michał Przybyła. Przed nami 31. edycja Drumfest w Opolu. Czterodniowe święto rocka i muzyki progresywnej rozpocznie się 22 października. Na scenie wystąpią światowej klasy instrumentaliści, w tym perkusista Marco Minneman i gitarzysta Ron Bumblefoot Tal, były muzyk Guns N' Roses. W programie także warsztaty i konkursy młodych perkusistów. Miasto dofinansuje remonty opolskich zabytków. Właściciele i zarządcy mogą otrzymać nawet 50% kosztów inwestycji. Wnioski można składać do 31 października.
8: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
9: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek. 3 minutki po godzinie 8.
10: I to jest jedyna zła informacja, jaką mamy, bo same inne później, które następują, są dobre. Na przykład od ściśle tajny.
11: Faktycznie, za chwilę dzwonimy i zabieramy kolejne osoby do nas na pokład. Nadal nie wiemy dokąd, ale będziemy próbowali odgadnąć, dokąd lecimy.
9: No i co?
11: Nadal nie wiemy.
9: Ona też nie leci. On też nie leci. To jest zapowiedź tego utworu. Nicki Minaj, Justin Bieber, oni nie lecą, ale wy za to możecie polecieć. Dajcie sobie szansę, czekamy na wasze zgłoszenia.

0: Ona cichosza i patrzy wśród gwiazd.
1: Tak jest, to 10 minut po godzinie 8. Słuchajcie, mam newsa, który może zmienić nasze życie w gniazdkach z energią elektryczną.
2: To dawaj szybko, no już notujemy i lecę po wiaderko, będę prąd zbierał.
1: Uwaga, już wkrótce prąd będzie spadał z kosmosu za pośrednictwem lasera.
2: Wow! Niemożliwe.
3: Serio? Ktoś to wymyślił?
1: Pierwszy prądowy, laserowy satelita już jest wysłany na orbitę.
0: Prądowy, laserowy satelita.
2: To ładne, ale... no.
1: Jaka to jest technologia? No. Słuchajcie, satelita będzie zbierał energię słoneczną, czyli normalnie fotowoltaika.
3: Gdzieś tam na górze, okay.
1: Tak. Tylko, że w kosmosie i podobno da się laserem wysłać ten prąd do odbiornika, który znajduje się na Ziemi, a potem już normalnie do gniazdek, do nas.
0: Wow.
2: Przepraszam bardzo, to ja teraz w imieniu wszystkich Polaków, do których dzwonią w sprawie fotowoltaiki. Kto teraz będzie dzwonił w sprawie fotowoltaiki? No kto będzie?
0: Boty z orbity.

0: Gosia i Dawid, Margaret, Dawid Kwiatkowski w Radiu SK 18 po 8.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: Już kochamy tak.
3: 6 miejsc w naszym samolocie jest zajętych.
4: Są też miejsca przeznaczone dla nas oraz dla pana kapitana, który zresztą dzisiaj też będzie miał kolejną podpowiedź.
0: Pamiętajcie, w akcji, bo akcja polega na tym, że no, zabieramy was w miejsce, my też siebie zabieramy w miejsce, no do końca nie wiemy gdzie. Mm-hmm. Znaczy nie wiemy gdzie, dopiero dowiemy się wszyscy będąc na lotnisku.
4: Czasami jest tak fajnie, że nawet po akcji niektórzy nie wiedzą gdzie byli i co robili.
3: Z nami jest Tosia, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Ty generalnie jesteś osobą, która urodziła się z walizką w ręku. W ilu krajach już byłaś?
5: Dokładnie, byłam w 17 krajach już i cały czas to więcej.
0: Pytanie brzmi następująco, czy byłaś tam, gdzie teraz lecimy?
5: Tego niestety nie wiem, albo wtedy, bo jest to super opcja.
0: Gdzie my możemy?
5: Lecisz, nie wiadomo gdzie.
4: To jesteś zwolenniczką jakich miejsc? Lubisz jak jest gorąco i sucho, czy jak jest mokro i zimno?
5: Lubię wszystkie miejsca, lubię zwiedzać cały świat. Chciałabym w życiu zwiedzić cały świat tak naprawdę.
0: Mhm. Cudownie,
3: a teraz na ten nasz odlot ściśle tajny, to najbardziej jakie miejsce obstawiasz?
5: Ja bym obstawiała właśnie cieplejsze miejsce niż Polska.
3: To akurat nie jest trudne.
0: Słubice, najcieplejsze miasto, jedno z cieplejszych w naszym kraju. To jest to miasteczko takie, no bardzo fajne.
3: A kogo byś zabrała ze sobą?
5: Zabrałabym z moją przyjaciółkę od urodzenia. Znamy się tak naprawdę od zawsze i zaczęłyśmy podróżować razem również i byłby to super okazja, żebyśmy nas teraz znowu razem poleciały.
4: Słuchaj, no to my możemy wam zaoferować taki wyjazd, ale co wy możecie nam dać w zamian?
5: Dużo energii, pozytywnej energii i oczywiście dużo zdjęć. Nie, radości po prostu naszej.
0: Energia jest droga. To jest bardzo ważne stwierdzenie, które powiedziałaś. No, to my też mamy coś do powiedzenia.
4: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
5: Jezu, dziękuję bardzo.
3: Mam nadzieję, że do tej twojej długiej listy 17 krajów, w których już byłaś, będziesz mogła dopisać nowy. No i właśnie w kontekście tego nowego, posłuchajmy kolejnej podpowiedzi, bo może razem uda nam się wykombinować jednak, dokąd lecimy.
6: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
0: Co on ma na myśli ten kapitan? Jakiś zmęczony przyszedł do roboty i gadałki.
3: To pewnie będzie jakiś kraj na grubasie.
4: Jak ktoś ma aplikację Eski, to może odbierać ją na całym świecie.
0: Właśnie.
3: No ja myślę, że to chodzi o
4: rozmiar?
3: Samo... Nie, chodzi o samo słowo Eska.
0: Antonina, a ty jak?
3: Czy na przykład to nie będzie Escobar.
4: Ani Barcelona. Jakie ty masz propozycje po tej podpowiedzi? W ogóle jakie miasto byś obstawiała?
5: Mało mi daje akurat. No, ja obstawiam Dubrownik.
0: Chorwacja.
3: O tym kierunku nie pomyśleliśmy.
0: No właśnie.
3: Fajnie.
5: Ja
3: no,
5: pomyślałam o tym przy legendzie ostatniej.
3: A, że tam zakończyła się królewska legenda.
5: Tak.
4: Słuchajcie, wszystko okaże się w przyszłym tygodniu, w piątek z rana, kiedy spotkamy się na lotnisku, a wy też macie szansę. Wystarczy ściągnąć apkę Eski, no i tam naklikać i się zgłaszać.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac. Opole, Ozimska Park.

0: Kilo. Deli Supreme jak bardzo.
1: Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Tutaj SK, 8:26.
2: A ja taki nieuczesany jak zwykle.
1: Nie przejmuj się.
3: No sam wpadł do studia, lubimy jak wpadasz. Pytanie, gdzie są twoje pomidory, ogórki i fasolka?
2: Jezu, nie uwierzysz, zamówiłem kompost oraz obornika trochę.
4: Chyba musimy kończyć tę rozmowę w takim razie.
1: Pozdrowienia dla oborników. Jak to dobrze, że w radiu nie czuć.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla Aglomeracji Opolskiej. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda Jayku. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Kartę za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
6: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Castorama. W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materasy marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
17: Polscy kierowcy mierzą się ze szczytem komunikacyjnym. Przybywa aut na Krapkowickiej w kierunku Niemodlińskiej, ale także na Wrocławskiej i Budowlanych. Wolniej pojedziemy również Książą do Polskich, Plebiscytową, Oleską i Ozimską. Teraz na termometrach 9 stopni w ciągu dnia, pokażą one maksymalnie 13 stopni.
16: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Minęła 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczny nocny pożar w Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Nowe. W kamienicy strażacy znaleźli ciała dwóch osób. Z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tej tragedii. CBŚP oraz CBZC zatrzymało 12 osób podejrzanych o dokonywanie oszustw za pomocą szybkich płatności mobilnych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia przekracza 850 tysięcy złotych. Magdalena Fręch gra z Manchają Sawan Kyo w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Jeśli wygra, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Frank przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana.

0: mogła być szczęśliwa przegrana i dostać się do finału.
1: No, każdy jest tak poniedziałek trochę.
2: Sprawdzamy, przez jakie laki miejscowości przejeżdżacie w Polsce i które zapamiętaliście, bo mają dziwną nazwę.
3: Cześć Radio SK. U mnie na Mazurach mamy miejscowość Zgon oraz Pokrzywy.
2: I to w takiej kolejności, czy w drugiej? Nie, najpierw się wjeżdża w Pokrzywy, a potem jest Zgon.
1: I na końcu jeszcze policja cię łapie za nazwą miejscowości. Przekroczył pan prędkość.
2: Oj.
1: Dziękujemy.
2: To jest...
1: To już jest kaplica.
2: Nieszczęśliwy przegrany.
1: Kaplica, tak. Dziękujemy.

0: 22 minuty i 9 się pojawi w poniedziałek, który pojawił się w Polsce.
1: Musiałeś powiedzieć to słowo na P, musiałeś.
0: Niestety.
2: Aj.
3: Aj, tam dobrze.
0: Ciekawe, czy jest taka miejscowość, poniedziałek. Mieszkam w poniedziałku.
1: Ale jest miejscowość Piątek.
3: Chyba
1: o, na pewno.
3: Jest,
1: mam nadzieję, że w miejscowości Piątek impreza jest i weekend przez cały czas.
4: Siemka, siemka, Tomek z tej strony. Odnośnie nazw miejscowości, to u nas w okolicy jest Małachowo Złych Miejsc.
0: Małachowo Złych Miejsc.
3: Ładny pomysł, bardzo dobrze.
0: Ciekawe. Ciekawe, kto to w ogóle kiedyś wykombinował. A nazwijmy, dobra, ktoś to zaakceptował. Nazywamy.
3: Ten temat wracamy do tego, oczywiście wykombinowaliśmy przez to, że miejscowość o nazwie Zimna Wódka, ta tablica jest o chwilę kradziona. No i po prostu to jest najbardziej popularna miejscowość, można by rzec, no.
5: Radio SK, nie wiem, czy ktoś mnie pobije, ale niedaleko Rypina w Kujawsko-Pomorskim jest miejscowość Łapinuszki, czyli ktoś tam lubił łapać za nóżki. Zapraszam do pobijania.
0: Kama, jak twoje reklama.
6: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
11: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
15: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
16: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
15: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
17: Poleca Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla subregionu południowego i brzeskiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
20: I po reklamie.
21: Eska.

0: Każdy słyszy co chce. Ja słyszę tu bałuty łódzkie, babałuty, babałuty, babałuty.
1: Ja słyszę paputy, paputy, a, czyli te kapcie takie.
2: To zrobione dla wszystkich. Dla bałut między innymi w Radio SK 11 minut do godziny 9.
1: Ja miałam okazję w weekend rozmawiać z Grzegorzem Krychowiakiem.
2: Z tym Grzegorzem Krychowiakiem?
1: Jak ładnie pachnia.
2: Dałaś mu jaką kartkę? Żółtą czy czerwoną?
1: Ja mu dałam czerwoną kartkę, dlatego że moje śpiewanie ocenił na 3.
2: Okay.
1: Ale całe szczęście, że ta ocena była przed tym, jak on zaczął śpiewać, bo ja też bym oceniła jego śpiewanie.
0: Słuchajcie, bo Grzegorz Krychowiak wrócił na Stadion Narodowy, ale nie jako piłkarz, tylko jako piosenkarz. Była impreza Roztańczony Narodowy i w ramach właśnie tego spędu różnych artystów zaprosili Grześka Krychowiaka, który, uwaga, rapował kawałek, który podobno sam napisał mu Kłebo na Fideł.
3: Pytanie z sali mam, dzień dobry.
0: Hip-hop i rap, no.
3: Jak poszło? Jak to było? Bo nie wiem, nie widziałem.
0: Mogę ci powiedzieć tak, Grzegorz śpiewa tak samo dobrze jak gra. I resztę sobie sam dopowiedz.
1: Ale nadal pachnie dobrze, no.
2: Może on tutaj chodzi, no.
1: No dobrze, to jakby co, to teraz ja widzę taką karierę. Taniec z gwiazdami, a na końcu Fame MMA.
2: No, gratulujemy oczywiście, czekamy na dużą płytę, no i na premierę w Radiu SK, to
1: duża, duża płyta to taka chodnikowa, nie? To duże płyty są.
2: No, no tak, no, czekamy na rozwój sytuacji i kariery Grzesia.

0: Słuchajcie, patrzę za okno, potem uszami w głośnik, potem znowu za okno i tylko muzyka trzyma nas przy życiu. Dzisiaj chyba jest tak szaro, tak jakoś tak średniawo. No wait, tak troszkę wait. Jest, no.
1: Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ja dzisiaj świętuję.
0: Dzisiaj
1: co?
0: Jest dzień.
1: Co z kolei? Jaki? Dzień reumatyzmu.
0: Wszystkiego najlepszego,
1: dziękuję.
2: Jest również dzień bezpiecznego komputera, że Janki działa na 3 monitory naraz, to...
1: Słuchajcie, mi się... tak, kolano mi się popsuło, komputer mi się popsuł. Ale długo byś mi działa. To
2: jest... Zobaczymy, jak długo.
0: No to co?
1: No co?
0: To do usłyszenia. Kończmy. W takim razie.
1: Dziękujemy.
0: No, słuchajcie. Jankes. Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK. Można bezpiecznie wyłączyć komputer.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl.

0: Bank Millennium. Inspirowany tobą.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
2: Nie za ciekawie wygląda ciągle sytuacja na opolskich drogach. Zwolnicie na Spychalskiego, Piastowskiej, na Luboszyckiej czy na Chabrów i Książąt Opolskich. A na termometrach w Opolu teraz 9 stopni i jeszcze o 4 kreski wzrośnie maksymalnie temperatura.
1: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 9:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Do późnego wieczora śledczy pracowali na miejscu strzelaniny, do której doszło w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej. Policjanci postrzelili mężczyznę, który chciał zaatakować ich nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala.
4: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
3: Relacjonowała Justyna Basiaga z Nowosądeckiej Policji. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory w tym mieście, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską. Jak mówił SC, nowy gospodarz miasta, w kampanii złożył mieszkańcom konkretne obietnice i zamierza ich dotrzymać.
5: Przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został spłacony do 15 minut.
3: Łukasz Gibała ślubowanie złoży 21 września. Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza.
6: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
7: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
3: W trakcie imprezy można było oglądać niebo przez teleskop.
8: SK Opole News.
2: Michał Przybyła. Ostatnia szansa, by zagłosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Opola. Głosy można oddawać tylko do jutra do północy. Do wyboru m.in. place zabaw, ścieżki rowerowe czy imprezy kulturalno-sportowe. Bezpieczeństwo energetyczne i zagrożenie związane z nowymi technologiami będą tematem międzynarodowej konferencji na Politechnice Opolskiej. Eksperci spotkają się 15 października, by rozmawiać m.in. o pożarach magazynów energii, wodorze i fotowoltaice. W programie także pokazy ratownicze.
9: Prawdziwy oklaski szacunek dla wszystkich tych, którzy dziś wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. I do tego, jeżeli jeszcze mieliście dobry humor, to w ogóle jesteście mistrzami świata w ten poniedziałek. 8:50 Kasia Węsierska,

0: znam takich, którzy na parkiecie w weekend poczuli się jak Jamalia, czyli jak superstar w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Żeby dobrze rozpocząć ten poniedziałek, potrzebujemy dawki dobrych informacji. To teraz 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zostali wicemistrzami Europy w paraszermierce. Marta Fidrych, Karolina Stawińska, Norbert Całka i Rafał Pikoluk zdobyli srebro w mikstach w szpadzie. Trzepiot, Czempion, Diaz, Grubson, Warko, Chimamba, dzień wcześniej także Kocyk, Jaśminka i Fiołek. To one znalazły nowy dom w miniony weekend, bo zostały adoptowane ze schronisk w Polsce. Już 10 minut ruchu dziennie może wiązać się z głębszym snem. Badacze z Teksasu stwierdzili, że istnieje związek między snem, a nawet krótkim spacerem i ruchem w ciągu dnia. Jeżeli ktoś chce, to według mnie można wstać teraz od biurka, wyjść z pracy i potem potwierdzić tę teorię o śnie w praktyce. Jutro wracamy z kolejną porcją dobrych informacji w SC.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
8: I po reklamie.

0: Tak brzmi kawałek Hard to be around od Tiesto. Nowość na Antenie Radiowej, 24 minuty do godziny 10. Ale się impreza odbyła w weekend. Uwaga, Puchar Świata Twórców Tiramisu odbył się w Wenecji Euganeńskiej w miniony weekend. 320 zawodników stanęło w szranki, żeby uzyskać tytuł najlepszego twórcy tiramisu. Mieli 40 minut na przygotowanie deseru według tradycyjnej receptury, czyli z jajek, cukru, serka, mascarpone, biszkoptów, kawy i kakao lub we własnej wersji można było dodać do 3 nowych składników i zastąpić biszkopty innym produktem. Zwycięzcami okazali się Włoch, a jakżeby inaczej, i Brazylijczyk, a wszystkie te prace, czyli te ciasto de facto, oceniało 130 jurorów. Czytam, że już rozpoczęto przyjmowanie zapisów na zawody w przyszłym roku. Czy do jurorów też rozpoczęto przyjmowanie zapisów? Bo jakby co, to ja każde CV świata mam już przygotowane.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.

0: Polsce w Radiu SK, 5 minut do godziny 10. Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Bezpiecznego Komputera i od dziś mówi się w związku z tym, co dzieje się na świecie, że bezpieczny komputer to jest ten komputer, który jest wyłączony. Nie namawiam, pokazuję tylko możliwości. Po 10 w Radiu SK kolejne hity, w tym m.in. jedna z naszych nowości, którą wam zagram.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
4: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
6: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole. Lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
9: Sytuacja już zdecydowanie lepsza niż przed godziną, wciąż jednak sporo aut na Wrocławskiej i Budowlanych jedzie w kierunku centrum, ciasno też na Spychalskiego, Piastowskiej, Oleskiej czy na Książąt Opolskich. Termometry w Opolu pokazują teraz 9 stopni, maksymalnie dziś 13 kresek.
8: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
7: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
10: Wybiła 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych, dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. Premier Donald Tusk mówi o, tu cytat, zbrodni stanu.
11: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
10: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiS-u, głównie z Funduszu Sprawiedliwości. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Na miejscu przez całą noc pracowali biegli, sprawę przejęła prokuratura. Chodzi o wczorajszą interwencję policjantów w Bydgoszczy. Mężczyzna zaatakował mundurowych w czasie domowej interwencji. Nie przestawał być agresywny, w pewnym momencie ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiastowej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu. Można wziąć z niego dowolną liczbę owoców, a zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa jabłkomat.
12: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
13: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
10: Tłumaczy Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Znajdziemy go przy drodze wojewódzkiej w pobliżu rynku w Łącku.
14: SK Opole News.
15: Michał Przybyła. Piłkarze Odry Opole po zaciętym meczu z Miedzią Legnica wywalczyli 3 punkty. Bramkę z rzutu karnego w 76 minucie zdobył Patryk Krzyż. Po wygranej niebiesko-czerwoni awansowali z 14 na 12 pozycję w Betclic pierwszej lidze. Kolejny mecz Opolanie zagrają już w piątek. Tym razem na wyjeździe zmierzą się z Ruchem Chorzów. Wciąż można zapisywać się na bieg ku słońcu, który odbędzie się w Dąbrówce Łubniańskiej już w niedzielę. Do przebiegnięcia 10 lub 5 km, a ten drugi dystans można też przejść z kijkami.
16: To ma być 30 sekund, które może zmienić, no nie wiem, czy wasze życie, ale wasze kontakty międzyludzkie. O co chodzi? Powiem o tym więcej za chwilę. 2:50. W tej godzinie też dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, czyli jedna z naszych premier. Andra Bocelli na początek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: sekund, które może zmienić każdą waszą rozmowę. Neptunika, What If, za nami w Radiu SK bardzo dobry hit, który gramy wam właśnie na 17 minut po godzinie 10. Eksperci do spraw komunikacji mówią, w ciągu pierwszych 30 sekund każdej rozmowy warto, uwaga, powiedzieć coś pozytywnego i budującego drugiej stronie. To może być pochwała, to może być komplement, to może być po prostu pozytywne nastawienie. Co to zmienia? No ustawia naszą rozmowę już w zupełnie innym świetle i nastawienie naszego rozmówcy też się zmienia na to lepsze. To jest polecane zwłaszcza tym osobom, które nie za bardzo lubią tak zwany small talk i źle się w nim czują, nigdy nie wiedzą, co mają zrobić. To właśnie wtedy jakaś miła informacja, pozytywne skojarzenie, komplement albo pochwała naprawdę sprawi, że rozmowa prawdopodobnie popłynie sama. Jeszcze raz powiem, w ciągu pierwszych 30 sekund należałoby powiedzieć pochwałę albo coś pozytywnego w trakcie każdej rozmowy, drogi szefie. Każdy, który to teraz słyszał i ten, który nie słyszał też.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materacy marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas! Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154, Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72. Dr. Materas! Teraz twój sen w stylu Italiano!
10: I po reklamie! SK!

0: Jeszcze.
1: Ten też się zaczął, dlatego o nim mówimy. Warto zwrócić uwagę na nią. Adela, tak się nazywa, wydała kawałek Age in LA. Czyli nie wydarza się w Los Angeles? Mniej więcej tak to można przetłumaczyć, ale więcej zrozumiecie, kiedy posłuchacie, bo to jest dosyć ważna piosenka dla tej pani, która opowiada o też osobistych dla niej wydarzeniach. Adela, Age in LA, już teraz w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ej, ciebie Ekstazji w Radiu SK, 22 minuty do 11. Dzisiaj poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Mniej więcej po godzinie 12 stanie się jasne, kto właśnie taką nagrodę otrzyma. Bardzo chętnie bym się z taką osobą spotkała, porozmawiała chwilę, bo wciąż czekam na Nagrodę Ekonomii przyznaną temu, kto będzie w stanie nam wyjaśnić, jak przez cały miesiąc przetrwać, wiązać koniec z końcem, próbować wszystko opłacić i jeszcze do tego odłożyć.
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla Aglomeracji Opolskiej. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: Temper City, Reverse Psychology. 11 za chwilę, nie wiem, która kawa u was na liczniku. Jeżeli jeszcze przed pierwszą kawą, to oznacza, że mieliście bardzo, bardzo pracowite przedpołudnie i czas to nadrobić. Po 11 będziemy nadrabiać też dobre hity. Oskar Cym się między innymi pojawi w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
7: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tani.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
2: BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
6: Sporo chmur ciągle nad Opolem, po 12 jednak powinno przebić się do nas słońce. Termometry w Opolu pokazują teraz 9 stopni, maksymalnie dziś 13 kresek. W nocy notować mamy w okolicach piątki. Jutro znacznie więcej słońca, a w środę może przelotnie popadać.
5: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
4: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: Jest 11, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Prezydent Ukrainy ostrzega państwo europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal latają nad ukraińskimi miastami. Nie ustają też ataki na ukraińską infrastrukturę. Rosyjskie ataki to odpowiedź Putina Trumpowi. Czekamy jednak na szczegóły rozmowy pomiędzy Amerykanami a Rosjanami oraz na to, jakie konkretne kroki Amerykanie będą gotowi podjąć. Głos na Warsaw Security Forum zabrał też premier Donald Tusk. Zapowiedział, że na najbliższym szczycie unijnym w Brukseli zaproponuje zwiększenie sankcji na Rosję. CBŚP, CBZC i ABW rozbili międzynarodową grupę przestępczą specjalizującą się w oszustwach bankowych. Za pomocą fałszywych linków do szybkich płatności przejmowali konta kontrahentów. Padło 12 osób, w tym m.in. Ukrainiec i 2 Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem, mówi nam Krzysztof Wrześniewski z CBŚP.
8: Były takie przesłanki, że mogły mieć te osoby związek z organizacjami wspierającymi terroryzm.
7: Zatrzymanym grozi 12 lat więzienia, planowane są kolejne zatrzymania. Magdalena Fręch wygrała z Mananchają Sawan Kyo w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Pojedynek był zacięty, w pierwszym secie było 6-3 dla Polki, w drugim po tiebreaku Magda wygrała 7-6. Jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek.
9: SK Opole na czasie.
6: Michał Przybyła. Brak planów na wieczór? Może kino? W opolskich Heliosach macie kilka nowości. Digger to komedia akcji, która opowiada o człowieku wyruszającym w szaloną misję. Na dużym ekranie m.in. Tom Cruise. Wciąż też może się zobaczyć lalkę, która zbiera świetne opinie. Jest też Resident Evil, ale ostrzegam, bo po obejrzeniu tego tytułu mogą przyśnić wam się koszmary. W sercu dziczy to z kolei historia człowieka, który musi przeżyć na pustkowiu po katastrofie lotniczej, a w rolę główną wcielił się genialny Brad Pitt.
10: Weźcie od razu urlop na żądanie na ten mecz Iga Świątek versus Magda Fręch, bo nie wiadomo będzie, którą ręką trzymać kciuki. Jedna za jedną i druga dłoń za drugą, więc nie będzie czym pracować. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Oddałabym dzisiaj wszystko za. Dokończcie takie zdanie, poza tobą nic. Liwka zagrała w Radiu SK 18 minut po 11. I nagrajcie głosówkę na eskowy Messenger. Oddałabym dzisiaj wszystko za. Dwie dodatkowe godziny w ciągu tego całego dnia, żebym zdążyła ogarnąć wszystko to, co sobie zaplanowała i wszystko za wielki dzbanek, który najchętniej podróżowałby ze mną. Gorącej herbaty z cytryną i z cukrem, bo to jest jedyna, którą uznaję jesienią. Dajcie znać, za co wy byście oddali wszystko. Oddałabym dzisiaj wszystko za. Kończymy to zdanie, nagrywamy głosówkę na eskowy Messenger. Antur, talk to you, za chwilę Westę.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Poznaj Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył, gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
6: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
7: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla subregionu południowego i brzeskiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: I po reklamie.

0: Jak zawsze niezawodna Pink i Sober na antenie Radio SK. Oddałabym dzisiaj wszystko za... Macie dużo swoich pomysłów, zresztą bardzo trawnych. Ewa?
1: Oddałabym dzisiaj wszystko za temperaturę 35 stopni i słoneczko.
0: Ewa, ale to nie trzeba wszystko, to trochę pieniędzy wystarczy. Nawet nie trochę, jak worek taki masz, to bardzo chętnie. Niewykluczone też, że nasz odlot ściśle tajny zawita do miejsca, w którym będzie słońce i 30 parę stopni. Jeżeli chcecie się przekonać, to popierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. Choć nie mam pewności co do miejsca, więc mogę tylko rzucać tak słowa na wiatr. Jest też Wiktoria?
2: Oddałabym naprawdę dzisiaj wszystko za to, abym nie musiała dzisiaj jechać do pracy.
0: Wiktoria, moim zdaniem nie musisz. Tylko nie wiem, jakie będą później konsekwencje tego braku przyjazdu dziś.
3: Radio SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: to Biromiła i Fly High w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Rafał, i dzisiaj pytałam słuchaczy o to, za co oddaliby absolutnie wszystko dziś. Ja za kubek gorącej herbaty.
1: Ja za to, żeby jeszcze dłużej pospać trochę.
2: Jaki dzisiaj miałem problem z tym, matko, jedyna, żeby się obudzić. Wszystko mnie drażniło, jak się obudziłem potem.
0: Ale już jesteś, wstałeś.
1: Już przyszło.
0: Prośba została zdezaktualizowana.
1: No dobra, ale czekaj, bo mamy taką sofę tutaj. Mam parę pomysłów, jakby tutaj tak na tak między piosenkami, ale dobra, rozważymy.
0: Dobrze, że w radiu je widać. Rafał Adamczyk zostaje z wami i gra najlepsze hity w ten poniedziałek.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
4: Po co?
3: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
4: W sumie, gdzie mam pójść?
3: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
4: A po treningu skoczę na saunę, co?
3: Skoczysz. Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania w Opolu czekają na ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salon Dla Spania w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
7: Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
8: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
10: Hot plota. Plotki, sensacje, komentarze.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało.
14: Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
18: Nad Opolem wciąż sporo chmur, ale słońce powinno się do nas przebić. Aktualnie termometry wskazują 11 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 13 kresek. W nocy temperatura spadnie w okolicy 5 stopni. Jutro czeka nas więcej słonecznych chwil.
17: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem

0: długo- i krótkoterminowy. iCar-auto.pl. Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
1: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Wstępne ustalenia nie wskazują, by doszło do nieprawidłowości, a chodzi o policyjną interwencję w Bydgoszczy, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Prokuratura analizuje materiał dowodowy, przesłuchano świadków, a do zdarzenia doszło wczoraj na osiedlu Błonie. 44-latek z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjantka zastrzeliła mężczyznę, który zmarł w szpitalu. 135 osób zatrzymanych, a blisko 80 tysięcy placówek skontrolowanych. To po tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach. Na terenie całej Polski trwają działania policji. Mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom. W szkołach obowiązują zaostrzone procedury bezpieczeństwa. W Radomiu do budynków wchodzić mogą wyłącznie uczniowie i pracownicy.
2: Jeżeli rodzic bądź jakaś inna osoba chce wejść na teren szkoły, ten wstęp jest mocno ograniczony. Obowiązuje nas rejestr wejść. Od piątku także w szkole są funkcjonariusze policji.
1: Mówi Maria Skurkiewicz, dyrektor publicznej szkoły podstawowej numer 29 w Radomiu. Władze szkoły podkreślają, że ograniczenia wstępu dla osób z zewnątrz zostanie utrzymane na stałe. Nobel ekonomiczny przyznany. Nobla z ekonomii otrzymali Robert E. Hall oraz Michael Woodward za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia.
0: SK Opole na czasie.
3: Michał Przybyła. Hard rock na pełnej petardzie. Kolejna edycja Drum Fest rozkręci Opole. Od 22 do 25 października czekają nas konkretne gitarowe riffy, perkusyjne sztosy i muzyczna jazda bez trzymanki. Na scenie wystąpią światowej klasy instrumentaliści, w tym perkusista Marco Mineman i gitarzysta Ron Bumblefoot Tal, muzyk Guns N' Roses. W programie także warsztaty i konkurs młodych perkusistów. Pełen program znajdziecie na Facebooku.
4: Poniedziałek, dzień specyficzny, ale co tam, popołudnie już mamy, bo to dwie po 12, więc już chyba tak nie boli, a trochę my sobie o uśmiechu porozmawiamy. Będą też hity na czasie, na początek David Guetta i Run, Run River, więc gdybyście chcieli się poruszać, można, śmiało. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Lata mijają, a cały czas niektórzy mają tak, że jak słyszą Enrique Iglesias, od razu myślą o Bailando. No nie, nie Bailando, El Perdón tym razem. Enrique też nie sam, bo Nicky Jam tutaj mu pięknie towarzyszy, a właściwie to zupełnie odwrotnie. Enrique towarzyszy temu drugiemu. A, czy to ważne? 15 minut po godzinie 12. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy, wyprzedzałem taką wielką ciężarówkę, która ciągnęła wielką naczepę. Nie wiem, jak to się dokładnie fachowo nazywa. Taką platformę do przewożenia jakiegoś ogromnego sprzętu budowlanego, rolniczego, koparek wielkich. No wiecie, co mam na myśli. Tyle, że na tej naczepie nie było nic konkretnego. Nic konkretnego, tak by się wydawało. Jak podjechałem bliżej, zobaczyłem, że na samym środku pan kierowca przewoził małą zabawkową ciężarówkę przypiętą wielkim pasem transportowym. No brawa dla tego pana, bo udało mu się uśmiechnąć mnie, a podejrzewam też nie tylko mnie, ale innych kierowców, a na pewno też dzieciaków w innych samochodach. Moi drodzy, czy wam się w poniedziałek udało spowodować uśmiech u kogoś innego i z jakiego powodu? Z czym to miało związek? Dajcie znać, czekam na głosówki. Po 6 głosówki oczywiście na Messengerze, a SMS-y 664-402-302. Tutaj możecie wysyłać małe prezentowe, eskowe, na pewno co nieco się znajdzie, a jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie, to za chwileczkę Teddy Swims, Mr. Know-It-All i już 16 po 12.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
6: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materasy marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas! Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154, Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72. Doktor Materas! Teraz twój sen w stylu italiano!
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania w Opolu czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salon Dla Spania w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
13: I po reklamie.

0: też jak sobie tak słyszałem, odpaliliście po weekendzie, to macie wrażenie, że cały świat był na jesiennym Rydyku w Szczawnicy i okolicach, no bo oczywiście można było jeszcze chociażby w Zakopanem trafić na bardzo przyjemne owieczki. Jak nie byliście w tym roku, spokojnie nadrobicie w przyszłym, ale nie o tym, nie o tym. U nas w Radiu SK hity na czasie, Rosie & Nutrik już za nami, 23 minuty do godziny 13, a dzisiaj o tym, z jakiego powodu być może ktoś za waszą sprawą się uśmiechnął. Czy wy macie taką świadomość, że ktoś się uradował? A to wszystko dlatego, że zainspirował mnie do tego pewien kierowca ciężarówki mijany po drodze, który na wielkiej naczepie ciągnął małą zabaweczkę, ciężaróweczkę przyczepioną i to ładunek poważny przewożony z pełną powagą. Być może gdzieś tam jakiś mały człowiek z tego powodu miał wielki uśmiech na twarzy, a na pewno wszyscy ci, którzy widzieli to po drodze, w tym ja. No i bardzo proszę, padła głosówka na naszego messengera od Kasi.
1: Halo, cześć SK. Mnie dzisiaj udało się wywołać uśmiech na twarzy mieszkańców pewnego osiedla, ponieważ sadzimy piękne, czerwone róże, różowe jeżówki purpurowe i żółte rudbekie. Panie mieszkające przy samej rabacie były zachwycone. No pozdrawiam, Katarzyna.
0: Pozdrawiamy Kasiu gorąco, podejrzewam, że panowie też, bo jak facet ma do czynienia z rabatem, to jest z tym uśmiechnięty. A, to nie o to chodzi.
2: Reklama. Air Max. Ultraszybki, niezawodny światłowód. 3600 megabitów na sekundę. Dla domu i biznesu. Dostępny już dziś. Tylko w Air Max.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: To będzie ostatnia reklama. Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
10: Odwiedź salon Sebastian Schitz, Krapkowicka, Opole. Lub wejdź na schitz.pl i poznaj naszą ofertę.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: Zgłosili gotowość do tego, żeby z nami eskową ekipą polecieć gdzie? A, to jest właśnie pytanie otwarte. Nikt nie wie gdzie i do ostatniej chwili wiedzieć nie będziecie, a wylot od 23 do 25 października, czyli taki bardzo przyjemny weekend w jakichś pewnie bardzo miłych okolicznościach przyrody, albo zupełnie odwrotnie. No przecież tego nikt nie wie, więc to pozostaje, tak sama nazwa mówi, tajne. Do odlotu ściśle tajnego możecie zgłaszać się w naszej eskowej apce, ale nasz eskowy kapitan co jakiś czas podrzuca podpowiedzi, dzisiaj też podrzucił.
1: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
2: Radio SK. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Castorama!
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla Ciebie i Twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
6: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest Twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
7: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
8: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
11: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
12: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
10: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
20: Nie za ciekawie wygląda ciągle sytuacja na opolskich drogach. Zwolnijcie na Spychalskiego, Piastowskiej, na Luboszyckiej czy na Chabrów i Książąt Opolskich. A na termometrach w Opolu teraz 9 stopni, jeszcze 4 kreski.

0: wzrośnie maksymalnie temperatura.
1: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl. Sponsorem programu jest oponeo.pl.
2: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Użyto go do inwigilacji polityków, kupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb i policji. To główne zarzuty wobec systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu Komisji Śledczej, a ta skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiS-u.
3: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
2: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Prokuratura przekazała, że dane pozyskiwane z użyciem systemu mogły trafiać do producenta, czyli izraelskiej firmy. Ceny paliw w górę. Minister energii podał maksymalne stawki na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. 150 milionów złotych kary dla 4 banków. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste BP oraz Plus Bank miały stosować w swoich umowach niedozwolone klauzule. Tak uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat.
2: Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrust. Jedna z klauzul umożliwiała podwyższanie opłat i prowizji nawet o 200%.
1: SK Opole. Na czasie.
5: Michał Przybyła. Jak przetrwać poniedziałek? Ano najlepiej zacząć myśleć o weekendzie i wielkich sportowych emocjach, które nas czekają. W sobotę koszykarze Wigry AZS Politechniki Opolskiej podejmą ŁKS Łódź, która jest wiceliderem tabeli. Opolanie w tym sezonie nie wygrali jeszcze ani jednego meczu i są aktualnie na przedostatnim miejscu. Przybywajcie zatem tłumnie na hale przy Pruszkowskiej, bo wasz doping z pewnością im się przyda. Początek spotkania o 20. Dzień później w Stegu Arenie siatkarki Unii podejmą Budowlanych Łódź. Ten mecz o 20.30.
6: Są to fani Formuły 1. Oglądaliście wczorajszy wyścig w Singapurze. Jesteście gotowi na kolejny? A jeżeli chcecie dobrych muzycznych klimatów połączonych z Formułą 1, to bardzo proszę. Tate McRae, Just Keep Watching, to prosto z filmu F1. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: wczoraj miałem okazję przetestować ten numer w trasie i powiem wam, że w samochodzie to on się sprawdza bardzo mocno, więc szczęśliwi ci, którzy już usiedli za kierownicę albo za kierownicą pracują, bo właśnie do waszych samochodów wrzuciłem numer, który nazywa się Wasted. To jest Natalie i Major League DJs w Radiu SK, bo u nas hity na czasie 17 minut po godzinie 13. A propos tego, czy udało wam się dzisiaj sprawić u kogoś uśmiech na twarzy, uśmiechnął to na pewno, ale odezwał się do nas na naszym Messengerze też Bartek.
1: Dzień dobry, Bartek z Wrocławia. Ja tradycyjnie do pracy jeżdżę rowerem i dzisiaj zza samochodu na schodnika wtargnął mi na drogę pan z psem, z pięknym labradorem. Zahamowałem, wymieniliśmy uprzejmości, przepuściłem pana na drugą stronę jezdni. Pan się uśmiechnął, powiedział: o, zdarzają się normalni rowerzyści. Uśmiechnął się, ja też się uśmiechnąłem, życzyłem dobrego dnia, więc dzięki mnie ktoś się dzisiaj jednak uśmiechnął. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się. Ahoj, przygodo.
0: No, a ja cały czas jestem w przypadku Bartka pełen podziwu, jeżeli chodzi o dojeżdżanie do pracy na rowerze. Ja wiem, że październik mamy wyjątkowo przyjemny, wyjątkowo ciepły, ale biorąc pod uwagę moje lenistwo, bilans tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, wiecie, co by wygrało.
2: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym.

0: Radio.pl. A potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik. Producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: I po reklamie.

0: proszę teraz nie myśleć o przytulankach, chociaż może numer taki, że trochę inspiruje, ale to dopiero 23 minuty do godziny 14, pewnie teraz jesteśmy gdzie indziej, robimy co innego, a nie tam jakieś przytulanki, chociaż jak ktoś chce, jak ktoś może o tej porze, a może taki spontan, to czemu by nie? Eli Goldin za nami, to jest SK, to są hity na czasie. 23 minuty będzie godzina 14. Co drugi pracujący Polak przyznaje, że zdarza mu się spóźnić do pracy. Chociaż też przyznajemy, że są to sporadyczne sytuacje. To co dziesiąty zatrudniony pojawia się jednak po czasie przynajmniej raz w tygodniu. O, mam takiego kolegę, mam. Najczęściej przegrywamy, jak się okazuje, z korkami w dojazdach do pracy. Z budzikiem również, ale lista porannych przeszkód jest dłuższa. Do powodów spóźnienia Polacy zaliczają też opóźnienia w komunikacji miejskiej, zbyt długie ogarnianie się rano, to dzieciaki, wiadomo, szkoła, przedszkole, ale też pojawia się bardzo przyjemny powód. Poranny seks też okazuje się, że może być przyczyną spóźnienia do pracy. Ten powód mężczyźni wskazują niemal dwukrotnie częściej niż kobiety. Jak się okazuje, zaraz. Coś mi tu nie halo. Panowie, to przepraszam, z kim wy, skoro wasze kobiety mówią co innego?
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: to na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania w Opolu czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salon Dla Spania w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
5: I po reklamie.

Dla tych, którzy uwielbiają pewne rzeczy robić w tak zwanych podskokach, można było, to jest nowość na naszej playliście eskowej, wśród hitów na czasie Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem. 5 minut pozostało do godziny 14, 12 października, poniedziałek w kalendarzu, to dzisiaj dzień bezpiecznego komputera. A jaki jest ten najbezpieczniejszy komputer? Wiadomo, że ten wyłączony i odstawiony w kąt. I teraz możecie pójść do szefa i powiedzieć, że tak w radiu mówili, bo właśnie wasz komputer w pracy musicie koniecznie wyłączyć, żeby było bezpiecznie, a potem to już wolny poniedziałek. Sponsorem programu.

0: Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
13: doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
16: Hot plota. Plotki, sensacje, komentarze.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
22: I znów stoicie na Piastowskiej. My też, ale jesteśmy ciut wyżej. O, tu! Dzień dobry. Dzień byłby jeszcze lepszy, gdyby nie ta pogoda, gdyby nie te kolejki na 1 maja Rejmonta i Żeromskiego. Na opolskich termometrach 13 stopni.
21: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
23: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marywilska. Sąd zdecydował o utajnieniu procesu. O czym więcej Mateusz Chłystun.
24: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linii obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
23: Premier zwołuje kolejną naradę w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Za pół godziny Donald Tusk będzie o tym rozmawiał z szefami resortów, m.in. edukacji, zdrowia czy cyfryzacji. To reakcja na ataki w szkołach na Mazowie.

0: lepszą. Akcja uczniowska apeluje o pilne działania.
1: Otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją. Boją się iść następnego dnia do szkoły.
0: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej, a uczniowie chcą, by w każdej szkole przez cały dzień obecny był policjant w cywilu. Rosja mówi nie i odrzuca ukraińską propozycję 60-dniowego rozejmu. Chodziło o umożliwienie przeprowadzenia w tym czasie wyborów prezydenckich. Rzecznik Kremla przyznał, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego.
2: SK Opole na czasie.
3: Dorota Sań i polecie, że tak zacytuję klasyka. Jesieniary też długo nie poszaleją, ale o tym, jak szybko pory roku się zmieniają, najlepiej opowiada Bartosz Gajda. Będzie w opolskim SCK-u w czwartek, początek o 19:00. I mimo, że to kampus uniwersytetu, studencki kwadrans nie wchodzi w grę. W piątek też na tej studenckiej scenie stand-upowej będzie Szymon Majewski z pytaniem: i kto panu to zrobił? Zadaje o 20:00 i pewnie odpowie. W piątek też na opolskim rynku wystartuje trzydniowy festiwal czekolady. To odliczamy.
4: Gdybyście mieli ochotę teraz na dobry numer od Calvina Harrisa i Disciples, to bardzo proszę, How Deep Is Your Love, tak właśnie będzie, bo to są hity na czasie, bo to jest Radio SK, ale będzie też nowka sztuka, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Tylko spokojnie, chwilkę poczekajcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jeżeli ten poniedziałek was jakoś tak zmęczył porządnie, już w waszej głowie kiełkuje myśl, a może by tak gdzieś na weekend, a z drugiej strony od razu sami tłumaczycie, no ale paliwo takie drogie, bo faktycznie będzie drożej jutro. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,06, za litr 98 7,95, minimalnie potanieje olej napędowy 8,02 za litr będzie. No właśnie, tak to wygląda z paliwem, tak to wyglądać będzie jutro. Ale słuchajcie, no wszystko jest lekarstwo, takim świetnym lekarstwem może być nasz odlot ściśle tajny, czyli wy nie robicie nic poza tym, że się zgłaszacie do zabawy w naszej apce eskowej, a potem musicie mieć przygotowaną walizkę, spakowaną najlepiej, bo jak przyjdzie wam się stawić na lotnisku 23 i być gotowym, żeby polecieć z naszą ekipą eskową nie wiadomo gdzie, no to musicie się stawić, po prostu. Zadanie jest konkretne, a potem to już tylko zabawa, a potem to już tylko, no, sami wiecie. Kto obserwował nasze wyczyny w ramach poprzednich odlotów ściśle tajnych na Cyprze czy też Maladze, ten wie, o czym mówię, reszta pewnie się domyśla, ale możecie to sprawdzić chociażby w naszych socialach. Dobra, słuchajcie, to co było, to jedno, a kolejna sprawa to, że ten kolejny odlot ściśle tajny się zbliża. Przypominam, zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej eskowej apce. Radio
1: SK. Reklama. Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas!
2: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nowe BMW X5. Połączenie technologii, designu i komfortu. Już od 2500 zł netto miesięcznie. Bądź pierwszym, który je przetestuje. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj potencjał Neue Klasse na własnych zasadach. BMW X5 czeka na Ciebie w salonach BMW Sikora. Zadzwoń i skorzystaj z oferty. 32,6 milionów. BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra.
7: BMW. Radość z jazdy.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materasy marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Życie uczuciowe u Shawna Mendesa kwitnie bardzo ładnie. W ubiegłym miesiącu na pokazie mody zaprezentował się ze swoją nową dziewczyną. Dotrzymamy kciuki oczywiście. Niech kwitnie dalej! Shawn Mendes i Stygis za nami w Radiu SK. 28 minut do godziny. Wróć, 27 minut do godziny 15.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest taki dobry moment dla tych, którzy lubią polską muzę. Jeżeli chcecie zrobić głośniej w swoim samochodzie albo w pracy, w radiu, to bardzo proszę, można teraz, bo to jest kawałek, który przy okazji jest w propozycjach do Rap 20 Radia SK. Rap 20 dzisiaj po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Czy nadal będzie w tych propozycjach, czy zadebiutuje na jakimś konkretnym miejscu, to tylko i wyłącznie od was zależy, bo to wy głosujecie, wy decydujecie na sk.pl. A co to za numer? To jest numer od panów, z których jeden kryje się pod pseudonimem 730 Hancho, drugi to Malik Montana, a kawałek nazywa się Mami.

0: to na koniec pracy, jeszcze w pracy, czy może potem w domu. Nie dajcie się prowokować. Niech to będzie fajne poniedziałkowe popołudnie. Trzymajcie poker face do samego końca, aż wam będzie naprawdę tak błogo, fajnie i dobrze. Może późnym popołudniem, może już wieczorem, ale jednak. Lady Gaga, Poker Face, w Radiu SK. To są hity na czasie. Za chwileczkę u nas Something My Body Isn't Ready.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla Aglomeracji Opolskiej. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
15: Poznań, płatność zakończona.
16: Kraków, ruszamy dalej.
17: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: I takie dobre tempo przybiera poniedziałkowe popołudnie. I tak, trzymajcie, Back to Yours, tak nazywa się ten kawałek. To jest SK, to są hity na czasie. A jak dobre tempo i popołudnie, bo to już za 4,5 minuty godzina 15, to po 15 z wami Sońta i Korościel w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundat

0: Jak remont zrobisz? Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
8: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
7: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
8: Magnifique!
7: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
8: No, Hisense Media Expert to ma sens.
9: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
11: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
12: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
10: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania w Opolu czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salon Dla Spania w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
21: Ciasno i wolno od 1 maja przez Rejmonta Żeromskiego aż do zjazdu z Nysy Łużyckiej w Luboszycką. Podobnie na Wrocławskiej, Domańskiego, Niemodlińskiej, na skrzyżowaniu Ozimskiej z Tysiąclecia roboty. Na opolskich termometrach 13 stopni.
20: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: 15. Agata Chruściak, zapraszam. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. Działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
23: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
22: A z kolei z danych resortu edukacji wynika, że dziś lekcje odwołało 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Są zarzuty i areszt dla kobiety po niebezpiecznym rajdzie na Podhalu. 58-latka zniszczyła kilka samochodów i uszkodziła budynki stacji benzynowych. Jedna osoba została ranna. Kobieta miała też wjechać autem na Krupówki. Są wątpliwości co do jej stanu psychicznego.
24: Prokurator powoła biegłych psychiatrów, których zadaniem będzie wypowiedzieć się odnośnie jej stanu psychicznego.
22: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Najbliższe 3 miesiące kobieta spędzi w

0: Wreszcie wniesienie i użycie na stadionie środków pirotechnicznych oraz posiadanie narkotyków. Za to odpowie 6 pseudokibiców. Ci przyjechali na mecz między GKS-em a Odrą Wodzisław w Jastrzębiu-Zdroju. Część nich zatrzymano przed spotkaniem, a część podczas. Mają od 16 do 27 lat.
1: SK Opole News.
2: Dorota Sań, pies zaatakował 15-latkę na spacerze w lesie w gminie Zawadzkie z obrażeniami na udach, głowie i szyi. Trafiła do szpitala. Właściciel owczarka belgijskiego tłumaczył, że tylko na chwilę stracił go z pola widzenia. To jaka kara mu grozi, zależy od tego, jak długo nastolatka będzie się leczyć. Drogowy absurd w Czarnowąsach znika. Rusza przebudowa tzw. podwójnego ronda. Drogowcy muszą rozebrać jego pierścień. Roboty drogowe ruszyły też w rejonie skrzyżowania Ozimskiej, Witosa, Częstochowskiej i Tysiąclecia. Mają potrwać około tygodnia. Na razie jest tam zwężona jezdnia.
1: Sońca i Koroście.
3: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
4: Pani lektor mogła jeszcze nie wiedzieć, że Sońty na razie nie ma, zatrzasnął się w windzie, robimy wszystko, żeby go stamtąd wyciągnąć, ale nie mamy pewności, kiedy do tego dojdzie. W każdym razie ja jestem i zamierzam trochę grać, a trochę gadać. Na początku będę grał Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: somebody else. Save My Love w Radiu SK. To jest audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Jak mówiłem, Sońta zaciął się w windzie i trwa akcja wyciągania go z tej windy. Kierownik przyjechał widlakiem i być może uda się go wydobyć, tylko nie mogę obiecać na kiedy. Dlatego tymczasem postanowiłem zająć was pewną ciekawostką, o której przeczytałem, że młodzi chłopcy, tacy 16-17-letni, podobno wydają teraz 200 zł miesięcznie na fryzjera. To znaczy za uszami i z tyłu krótko, a na środku trwała. I to się nazywa broku i kosztuje 200 zł. 200 zł! To dziewczyny nawet nie wydają na fryzjera, a teraz ci młodzi chłopcy wydają. Za 200 zł, gdybym miał pójść do fryzjera, to bym wolał sobie głowę odciąć, a 200 zł zaoszczędzić. Zapytałbym, co Cinek myśli o tym, no ale jak mówiłem, jest w windzie. Całe szczęście, na razie podpięliśmy mu tam już takie łącze, żeby mógł od czasu do czasu coś skomentować. Co myślisz, Cinek, o tym, żebym ja sobie głowę odciął?
1: Graj już lepiej hity na czasie, bo gadasz głupoty.

0: Jak w piosence jest hej, hej i je, je, to ma dużo większe szanse, żeby zostać sukcesem. I tak właśnie było w piosence Davida Guetty, Memories w Radiu SK. Mówiłem przed chwilą o tym, że rodzice młodych chłopaków muszą wydawać nawet 200 zł na fryzjera miesięcznie, no bo oni robią tę fryzurę na brokuła, co wiąże się z tym, że na czubku głowy trzeba zrobić z trwałą. Trwałą! A tu pani nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze i mówi: panie, 200 zł, co pan oszalałeś, to znacznie grubsze kwoty są.
1: A propos fryzjera, 200 zł to jest nic. Mój syn ma niespełna 12 lat i my wydajemy na trwałą, razem z pielęgnacją i ścięciem, 350 zł. Ale nie co miesiąc, tylko co 5 miesięcy.
0: I tak co 5 miesięcy za często. No, ale już pani się podoba, to niech już będzie. Jak się mamusi, syn mu się podoba, to warto zainwestować w tę czuprynę, co nie? Damiano David, The First Time, za moment w SC.
2: Reklama. Już 4 listopada rusza konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych w ramach Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla subregionu południowego i brzeskiego. Twoja organizacja może uzyskać nawet do 80 tysięcy złotych na inwestycje w miejscach służących mieszkańcom lokalnych społeczności. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę ace.opolskie.pl i weź udział w spotkaniach online. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
10: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
11: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole. Lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. Teraz
1: wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: All right, będziemy to teraz udowadniać tym hitem, który się właśnie zaczyna. Jest hit Tiesto, Hard to be around. Ale zanim ten hit, to parę spraw dla uaktualnienia sytuacji. Cinek jest cały czas zatrzaśnięty w windzie. Kierownik z widlakiem krąży. Być może potrzebny będzie cięższy sprzęt, zobaczymy. Ale niezależnie od tego, czy go wydłubią z tej windy, czy nie, to będziemy grali w Państwa Miasta. To jest taka zabawa, że kategorie są nie do końca poważne. A dzisiaj odpowiedzi na literę P i potrzebuję dwojga słuchaczy. Panią, pana, obie panie, obojętnie. Proszę się zgłaszać na eskowym messengerze. Proszę tam zostawiać swój numer telefonu, żebym wiedział, gdzie oddzwonić. Cinek w tej windzie, ale cały czas mamy z nim połączenie. Takie to może być taki efekt studni, no bo jest w windzie. Cinek, czy ja dobrze zapowiedziałem konkurs Państwa Miasta?
2: Ładnie powiedziane.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Czekam na wasze numery na eskowym messengerze i zaraz gramy.

0: Timbaland, Nelly Furtado. To jest Radio SK. To jest moment, żeby zagrać w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, dzisiaj gramy ze słuchaczką Elą Elżbietą. Cześć Elżuniu.
2: Dzień dobry.
0: Ustaliliśmy już, że Ela jest teraz na pazurach. Jakie pazury robisz na jesień? Jaki kolor się na jesień robi, Elżbieta?
2: Zależy jak kto lubi, ja mam czerwień.
0: Czerwień, taką krwistą, romantyczną czerwień, czy taką bardziej przygaszoną?
2: Tak, tak. Nie, taką bardziej romantyczną.
0: Okej, okay. Twoim rywalem jest dzisiaj Marek. Cześć Marek.
3: Cześć.
0: Marek, robisz pazury, czy nie?
3: Nie, staram się mieć czyste po prostu.
0: Marek, ja nie oceniam. Jak robisz, możesz się przyznać. Ja tu nie jestem od oceniania. Ale nie robisz, rozumiem.
3: Nie.
0: Okej, okay, w porządku. Twoje życie, twoja sprawa, twoje pazury. Słuchajcie, kochani, gra polega na tym, że dzisiaj wszystkie odpowiedzi na literę P jak Polska. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Ela, a później Marek. Czy wszystko jest jasne, kochani?
2: Wszystko jasne.
0: Wszystko jest tak. Jasne. W związku z tym, Elżbieto, pierwsza kategoria dla ciebie. Znajdziemy to w piórniku.
2: Pióro.
0: Pióro znajdziemy w piórniku. Pierwszy punkt dla Elżbiety. Teraz przechodzimy do Marka. Marku, znajdziemy to pod łóżkiem.
3: Poduszka.
0: Poduszkę. Lepiej na łóżku, ale jak spadnie pod łóżko, to też zaliczamy. 1-1. Elu, wracamy do ciebie. Robimy to w samotności.
2: Płaczemy.
0: Nie życzymy tego nikomu, ale rzeczywiście się zdarza. Płaczemy. 2 punkty dla Elżbiety. Możesz teraz wyrównać, Marku. Robimy to na weselu.
3: Podskakujemy.
0: Tak, podskakujemy na weselu, zdecydowanie. Ale idziecie łeb w łeb. No dobry nam się duet trafił na antenie dzisiaj w SC w poniedziałek. Słuchajcie, w związku z tym, że jest remis, to musimy jakoś to rozstrzygnąć. Jest dogrywka. Dogrywka polega na tym, że już nie odpowiadacie i nie krzyczycie odpowiedzi, tylko krzyczycie swoje imię. Ja podaję kategorię. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i dopiero później, jak powiem, że odpowiada Ela albo Marek, to ta osoba odpowiada. Zgadnie, to ma punkt. Nie zgadnie, to wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
2: Tak, tak.
0: Uwaga, uwaga, kategoria dogrywkowa dla Eli i Marka. Zespół muzyczny.
2: Ela.
0: Ela pierwsza. Aj, po czasie, Elu, Elżbieto, mógł być Perfekt na przykład, albo Pearl Jam. W związku z tym Marek wygrywa i dla niego wielkie brawa. Uhu. No dobrze, Marku, możesz sobie wybrać nagrodę w związku z tym. Gadżety eskowe, torba eskowa albo taka butelka specjalna na różne napoje eskowa. Co wybierasz?
3: Torba.
0: Torba dla ciebie, dla Eli, butelka. Wszystkiego dobrego, kochani, miłego tygodnia. Dawajcie sobie dużo przyjemności, okej?
2: Okay? Dziękuję.
0: Trzymajcie się, miłego, pa.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: What If w Radiu SK. Za chwilę newsy, zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na media.

0: fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Biedronka.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
10: Za mnie!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gasną światła. W głośnikach słychać muzykę rodem z horroru. A po lodzie suną duchy, potwory i czarownice. 31 października od 17 do 19. Halloween na lodzie w Toropolu. Upiorne konkursy, atmosfera grozy i nagrody za najlepsze przebrania. Odważysz się wejść na tafle? Wstęp zgodnie z cennikiem. mosiropole.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
16: Trzeba się pomęczyć na ulicy 1 Maja na Żeromskiego. Wzmożony jeszcze ruch na Nysy Łużyckiej i Wrocławskiej. Liczcie do 10? Ja doliczyłam się tylko 13 stopni na termometrach. Wieczorem w Opolu tylko 8 będzie, a jutro rano 5.
15: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Planował zabójstwo. Do akcji weszli policjanci w Lublinie. Zatrzymano 21-letniego Ukraińca. Mundurowi dostali sygnał, że student jednej z uczelni zapowiada atak z użyciem noża.
18: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
17: Informuje Anna Kamola z komendy w Lublinie. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, a grozi mu 15 lat więzienia. Zginęły 2 osoby, a 3 rodziny zostały bez dachu nad głową. To po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza. Gmina zapewnia, że poszkodowani dostaną pomoc, a o szczegółach Dawid Olszewski.
19: Wsparcie potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
20: Lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale te lokale wycofamy ze sprzedaży.
19: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
17: A gmina czeka teraz na ustalenia nadzoru budowlanego. Będzie polski pojedynek w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała w 2 setach Tajkę i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Polki będzie Iga Świątek. Ten mecz w środę, a stawką będzie awans do 1/8 finału turnieju.
21: SK Opole News.
22: Dorota Sania, opolscy uczniowie zjednoczą siły i będą manifestować przeciwko agresji i hejtowi. Jutro o 10.30 utworzą przed swymi szkołami łańcuchy solidarności. Z głośników poleci ponadczasowy utwór Czesława Niemena. Dziwny jest ten świat. Do 5 lat odsiadki grozi pseudokibicom, którzy uszkodzili podczas wczorajszego meczu bramę w sektorze gości.

0: I taka arena jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Policjanci zatrzymali dwóch kibiców Miedzi. Jeden odpowie za posiadanie narkotyków, a drugi za naruszenie nietykalności pracownika ochrony. A sportowe emocje 1-0 dla Odry.
1: Sońca i Koroście.
2: Sońca i Koroście.
1: Czyli ESK w Radiu ESK.
3: Proszę Państwa, sytuacja już przestaje być śmieszna. Cinek ponad godzinę temu zaciął się w windzie i do tej pory nie może wyjść. Z doniesień inżynierów, którzy próbują go wyciągnąć, wynika, że prawie zemdlał z głodu. To jest prawda, Cinek?
4: To jest nieprawda, jak większość rzeczy, które on mówi.
3: To jest chyba prawda, bo brzmi tak, jakby zemdlał z głodu, ale jakoś go ocucili, może cukier podali, bo tam jest taka dziurka w tej windzie. No nic, walczymy, będziemy czekać, aż Cinek się ocuci, wyjdzie z windy i może do nas dołączy. Tymczasem Tame Impala, Dracula w Radiu SK.

Ale ładnie ta Stanach śpiewa, co nie? Cicho Sza w Radiu SK. 13 minut po godzinie 16. Mam teraz coś dla tak zwanych fitness świrów, nazwijmy ich delikatnie, dla ludzi, którzy chodzą na siłkę, wiedzą o co chodzi. Nie wiecie, co to jest plank? Po angielsku to jest deska, a po polsku to jest deska. Deska polega na tym, że trzeba ciało tak ustawić, że opieramy je na łokciach i na palcach stóp. I to ciało jest tak zawieszone na łokciach i palcach stóp, tak próbujemy wytrzymać jak najdłużej. Przeciętny człowiek wytrzymuje minutę. Mi się kiedyś udało wytrzymać 3 minuty, jestem dumny, jak nie wiem. A teraz czytam o rekordzie Guinnessa. Rekord Guinnessa należy do pani Donny Wild z Kanady, która wytrzymała w tej desce 5 godzin. 5 godzin bez przerwy i uwaga, ona poprawiła swój własny rekord. Poprzedni rekord wynosił 4 godziny i 30 minut. Od teraz wynosi 5 godzin. Jest zdjęcie pani Donny z chwili, kiedy już miała kończyć. Już było 4:55. Uśmiechnięta, trochę wyczerpana, ale jaką ona ma sylwetkę. Trzeba robić deski, proszę państwa. I nie mówię tylko o tych, którzy pracują w tartaku.

0: To pani Adela, Ain't in La w Radiu SK. Cały czas nie ma cinka. Mówiłem o tym, że półtorej godziny temu zaciął się w windzie. Uruchomiliśmy już wszystko, co mogliśmy uruchomić. Kierownika, widlaka, teraz mają przyjechać z żurawiem, no bo jednak cinek to jest kawał chłopa. Próbują go wyciągnąć z tej windy. Sytuacja nie jest prosta. Całe szczęście mamy takie połączenie dość dobrej jakości z cinkiem. Ty dajesz tam radę, cinek? Jak się czujesz?
1: 6-7.
0: A, czyli mamy pierwsze symptomy obłąkania. No nic, trzymamy kciuki, że jeszcze wylezie z tej windy w czasie dzisiejszego programu. Tymczasem teraz atrakcje niezwykłe. Proszę Państwa, proszę wejść na sk.pl i napisać nam, dlaczego akurat z Wami mamy zagrać w grę. Po co to się pisze? Po to, żeby wywalczyć bilety na PGA 2026, czyli Poznań Games Arena. A główną nagrodą w naszej zabawie, i obiecuję, że ktoś z Was wygra, jest komputer do gierek Level Up o wartości 11 tysięcy złotych. Wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego akurat z Wami mamy zagrać w tę grę. Najbardziej kreatywne telefony będą nagrodzone. Będę dzwonił i będziemy grać o ten komputer, o to PGA, o 300, a może o coś jeszcze. Zapraszam, sk.pl.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac. Opole, Centrum Handlowe Karolinka.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko Opole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Psst, cześć, tu Influencer, ten od sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: The Shape of You. Ed Sheeran w Radiu SK. Uwaga, uwaga, gramy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Wiecie, co to jest PGA? To jest Poznań Games Arena. I uwaga, uwaga, za dwa tygodnie, niespełna, właśnie te Poznań Games Arena. I teraz będziemy się bili o zaproszenia na to, o komputer Level Up, warty 11 tysięcy złotych. Słowem, będziemy grali w grę. Jak to się mówi na SK.pl, zgłaszaliście się, żeby zagrać ze mną w grę i są z nami słuchaczka Patrycja. Witaj, Patrycja.
2: Witam, witam.
0: Jaka jest twoja ulubiona gra?
2: Różne są gry.
0: A w Małysza grałaś kiedyś?
2: Nie grałam.
0: No, a to ten komputer warty 11 tysięcy to akurat jest za duży trochę do gry w Małysza, ale okej. Okay. Patrycja, w każdym razie będziesz rywalizowała z Michałem. Cześć, Michał.
3: Cześć, witam.
0: Michał, ulubiona gra twoja?
3: League of Legends.
0: League of Legends. Alright. Słuchajcie, kochani, zasady są następujące. Mam dla was trzy pytania. Zadaję pytanie, jak ktoś zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowie dobrze, to ma punkt, odpowie źle, to jest punkt dla przeciwnika. I po trzech pytaniach sprawdzamy, kto miał więcej poprawnych odpowiedzi. Kto miał więcej poprawnych odpowiedzi, to nie dostaje nagrody, tylko przechodzi do jutrzejszej rundy walki o ten fantastyczny komputer. A kto przegrywa, to dostaje nagrody pocieszenia i też jest fajnie. Czy wszystko jest jasne, kochani?
3: Jasne.
0: Czyli ja mogę przejść do zadawania pytań, tak?
2: Tak.
0: Okej. Okay. Pierwsze pytanie brzmi: jak ma na imię raper Peja?
3: Michał
0: pierwszy. Rychu Peja. Pierwszy punkt dla Michała. Musisz się skoncentrować, Patrycja, żeby pozostać w grze. Michał, to twoje dziecko tam krzyczy?
3: Nie, mogę.
0: To Patrycji dziecko. Patrycja, czy możesz się skoncentrować z dzieciakiem?
2: Oczywiście, tak.
0: Pozdrów koniecznie od nas. Drugie pytanie, kochani. Ile złotych medali olimpijskich ma pan Adam Małysz?
3: Michał? 7.
0: Nie, Adam Małysz nie ma ani jednego złotego medalu olimpijskiego. Ma 0 medali złotych olimpijskich. W związku z tym punkt jest dla Patrycji. I teraz pytanie trzecie. Pozwolicie, że pytanie trzecie będzie dotyczyło gier. Uwaga, uwaga, uwaga. Ile mieczy ma Geralt z Rivi, czyli...
3: Michał?
0: 2 miecze ma Geralt z Rivi, w związku z tym Michał wygrywa dzisiejszą rozgrywkę.
2: Gratulacje.
0: No dobrze, Michał, to dla ciebie informacja jest krótka. Przechodzisz do drugiej rundy walki o ten komputer Level Up warty 11 tysięcy, a informacja dla Patrycji też jest, myślę, całkiem przyjemna. Otóż, Patrycjo, sympatyczna, już cię informuję, co wygrywasz. Wygrywasz podwójne zaproszenie na PGA 2026. Ponadto wygrywasz 300 zł kieszonkowego, co też jest przyjemne, a ponadto jeszcze wygrywasz głośnik przenośny. Chyba może być, nie?
2: Super, fajna nagroda.
0: A jak? Wszystkiego dobrego, druga runda jutro. Z Michałem się słyszymy, a Patrycję żegnamy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy.
0: Pa.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: Loka Shakira w Radiu SK. Shakira, która pięknie śpiewa i też znana była z tego, że była w związku z panem, który nazywał się Piqué. A pan, który nazywał się Piqué, słynął z tego, że bardzo dobrze grał w Piqué. Co nie? Cinek, co myślisz o tym żarcie? Dobry?
1: Żenujące.
0: Cinek jest w windzie, cały czas zaciął się, także nie dziwię się, że mnie nie chwali, bo siedzi już tam prawie 2 godziny. Próbujemy go wydostać naprawdę ciężkim sprzętem. Zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Za chwilę Carla Fernandez w SC.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda JQ. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania w Opolu czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salon Dla Spania w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
13: I po reklamie.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym

0: więcej niż mieszkanie.
1: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
4: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
3: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
4: Magnifique!
3: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
4: No, Hisense Media Expert to ma sens.
5: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
18: To będzie zimny wieczór. Zimny, ale jeszcze przecież nie mroźny. W Opolu temperatura spadnie na 8 stopień. Wieczorem to też ruch będzie wreszcie mniejszy, bo teraz to jeszcze ciasno na 1 maja Żeromskiego, Wrocławskiej i Niemodlińskiej. Teraz to też 12 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Patrole przy szkołach zostają. Internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce Podwyżkowym i w Warszawie. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
15: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
2: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
15: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
19: Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Śledczy zajęli się sprawą z urzędu.
7: Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
19: Mówi Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Michał Kołodziejczak złożył swoje doniesienie do ABW. Nie chciał ujawniać, w jakiej konkretnie sprawie. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach nadal mamy zimowe warunki. Trzeba mieć sprzęt w postaci raków, czekana i kasku.
3: SK Opole News.
18: Dorota Sań, w Łosiowie nie powstał ośrodek dla imigrantów, zapewnia magistrat. Cudzoziemcy, których obecność wzburzyła mieszkańców, przebywają w Polsce legalnie. Policjanci ich wylegitymowali, przyjechali w związku z planowaną pracą we Wrocławiu. Wieża widokowa na Baraniej Kopie będzie gotowa wczesną wiosną. Z jej tarasów będzie można podziwiać panoramę pogranicza, a dzięki lunecie również pasmo jesenników. A drogowy absurd w Czarnowąsach zniknie. Ruszyła przebudowa ronda. Już za kilka tygodni będzie można z niego jechać w kierunku Namysłowa. We'll be right back.

0: Już nie jest śmieszne, kochani. Cinka nie ma od 2 godzin, jest zamknięty w windzie. Już naprawdę wezwaliśmy straż miejską, gościa z żurawiem, widlakiem kierownik próbuje go stamtąd się wydostać. I nic, normalnie nic. Całe szczęście mamy połączenie z Cinkiem takie chwilowe i takie echo jest trochę, no wiadomo, on w windzie siedzi. Jakbyś tak jednym słowem określił tę swoją sytuację? Jakbyś określił to pomieszczenie, w którym jesteś, Cinek?
1: Pudło.
0: Kurczę, rzeczywiście słabo. No nic, nie wiem, czy tam radio słychać w tej windzie, a jak słychać, to mam dla ciebie dobrą informację. Måneskin, I Wanna Be Your Slave, teraz w Esce.

Lana Del Rey, Summertime Sadness w Radiu SK. 15 minut po godzinie 17. Czytam tutaj, kochani, to jest informacja dla pań szczególnie. Przeglądanie pism modowych albo takich stron, gdzie prezentują się modelki w jakichś ubraniach ładnych. Jeżeli takie pisma, takie strony panie przeglądają przez 20 minut dziennie, to to sprawia, że satysfakcja kobiety z tego, jak ona sama wygląda, spada o blisko 50%. Spada o blisko 50%, także wniosek jest prosty. Proszę nie oglądać pism modowych, to będą panie bardziej zadowolone z tego, jak wyglądają. Natomiast przeglądanie pism modowych przez panów oznacza, że zapomnieli do toalety zabrać telefonu.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. W telewizji pokazują niewiarygodną rzecz. Chłop się pomylił, to znaczy za bardzo zaufał nawigacji, wjechał do jeziora i już wszyscy myśleli, że zginie, ale całe szczęście miał otwarty szyberdach, wyszedł szyberdachem i zaczął miotać wulgaryzmami, że nawigacja go oszukała. Proszę używać własnego mózgu, to jest ciut lepsze niż nawigacja. Nie wiem, być może nawigacja kiedyś będzie mądrzejsza, ale w moim rankingu najmądrzejszych urządzeń na świecie mózg wciąż stoi ciut wyżej niż nawigacja. Teddy Swims i Bad Dreams za moment w SC.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154. Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72. Doktor Materas. Teraz twój sen w stylu Italiano.
9: I po reklamie.

Sanach w Radiu SK za 25 minut 18 i będziemy powoli zbierali się z roboty do domu, co nie? Ja mam nadzieję, że większość już w drodze na obiadek poniedziałkowy, a jak jeszcze nie, no to wylatujcie. Jak poniedziałek będzie z głowy, to już później będzie dobrze. Morena, teraz w Radiu SK.

0: Forever Young i Jay-Z w Radio SK. Słyszeliście, co się stało z tym Michałem Kołodziejczakiem, nie? Z tym, który miał być twarzą polskiej wsi. Jeżeli tak ma wyglądać polska wieś, to może już lepiej niech wcale nie ma twarzy. W każdym razie ten Kołodziejczak ma pewne problemy wizerunkowe i to chyba nawet więcej niż wizerunkowe, bo Kanał Zero opublikował nagrania, z których wynika, że on zażywał narkotyki, zmuszał tam swoje asystentki do zażywania i wykorzystywał je na wiele różnych sposobów. No i Michał Kołodziejczak postanowił przystąpić do kontrataku i zatrudnił detektywa Rutkowskiego. Jezu. Ten wylazł z samochodu Rutkowski, przebrany za Kim Jong-una, w szerokich spodniach, zafarbowany na czarno, broda taka czarna, przyciemniane okulary, opowiada jakieś pierdoły, nie da się tego słuchać. I zwołał Kołodziejczak na dzisiaj konferencję prasową i na nią nie przyszedł. I Rutkowski mówi: utknął w korku, śledzimy ten temat. To jest taki kabaret, że ja myślę, że ten Kołodziejczak pomyślał: rzeczywiście, jest problem, co tu zrobić? Może zrobić coś najgłupszego, to wtedy zapomną, dlaczego w ogóle ja mam problem. No i zatrudnił Rutkowskiego. Trzymajcie się tam, chłopaki.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.

0: All of my love w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk się pojawił. Dzień dobry, Łukasz.
1: No cześć, hej, ale ty dzisiaj samotny jesteś.
0: Ja jestem dzisiaj samotny, wiesz, to i tak cieszę się, że przyszedłeś, bo mogę spojrzeć człowiekowi w twarz. Coś się dzieje, ktoś się odezwie, zapytać co u ciebie. Czy wszystko w porządku? Dobrze wszystko u ciebie?
1: Nie, no wszystko dobrze, słuchałem trochę ciebie. Fajnie, fajnie było, słuchaj, dobrze grałeś i ja postaram się tego nie popsuć.
0: No to bardzo się cieszę, imprezka, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: Startujemy z finałem roku w BMW Sikora. Wyjątkowe oferty na samochody dostępne od ręki oraz modele produkcyjne z odbiorem jeszcze w tym roku. Samochody z rocznika 2026. Taniej nawet o 190 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane koła zimowe do minus 50% oraz ubezpieczenie za 1 zł dla lojalnych klientów. Ilość modeli ograniczona. Śpiesz się i odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
9: Słońce nagle się obudziło, ale temperatury nam nie podniesie. 11 stopni w Opolu, wieczorem będzie 8, a jutro o świcie 4. Po kilku godzinach temperatura wróci na 13 stopień. Wrócą też chmury, nie będzie z nich padać, nie jutro.
8: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Krajowa dziewiątka w Kłupnie na Podkarpaciu zablokowana, to po śmiertelnym wypadku. Samochód osobowy zderzył się z autobusem, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Prokuratura bada, czy użycie broni było konieczne. Chodzi o wydarzenia z Nowego Sącza. 41-latek szedł ulicą z nożem. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Jeden z nich śmiertelnie postrzelił mężczyznę.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
11: SK Sport News.
10: I jeszcze dziś dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. Właśnie teraz zaczyna się mecz Radomiaka z Motorem Lublin. O 20.30 GKS Katowice zagra z Wieczystą. A Iga Świątek utrzymała 9. pozycję w światowym rankingu tenisistek. Na czele od ponad miesiąca Kazaszka Jelena Rybakina. Maja Chwalińska spadła o jedną lokatę ze swojej rekordowej 21 na 22.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
11: SK Opole News.
12: Dorota Sania, rozbudowa MDK-u na osiedlu AK wystartuje już na dniach. Zyska drugi budynek, mini amfiteatr czy multimedialną bibliotekę i studio nagrań ma być gotowy w styczniu 2028 roku. A opolscy uczniowie będą jutro manifestować przeciwko agresji i hejtowi. O 10.30 utworzą pod swymi szkołami łańcuchy solidarności. Z głośników poleci Dziwny jest ten świat Niemena. Kupił alkohol na stacji w Zawadzkiem, wypił go w toalecie, wyszedł bez butelki, dlatego pracownica wezwała policję. Miał ponad 1,5 promila.
13: Imprezka!
14: Imprezka!
15: No to słuchajcie, ja mam pomysł. Bądźmy jak te owieczki, które wczoraj wróciły z hal i teraz będą odpoczywać. Wracamy razem do domu, no i pospieszmy się, bo pewnie obiad w domu już do odgrzania czeka. A wesce jak zawsze czekają najlepsze hity na czasie. Teraz się kołyszemy romantycznie z Zalią. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Zone Bull w Radiu SK. Ile ten gość ma sił po poniedziałku? Jest 11 po 18, on tutaj takie rzeczy na antenie Eski wyczynia. Tak właśnie SK odwołuje poniedziałek. Ten dzień już nie jest straszny, słuchajcie, on już się kończy. Teraz jest ta najlepsza część dnia, wszystko co najgorsze za nami. No właśnie jeszcze a propos siły, to ja mam pytanie do was. Na co macie siłę po całym poniedziałku? Może energii wam wystarczy tylko na to, żeby wnieść sam zakupy z samochodu na górę? A reszta energii to już tylko leżenie na kanapie przed telewizorem z herbatką, z dobrym serialem na ekranie? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. O, a może macie siłę tylko na to, żeby teraz, czekając na dziecko, które jest na zajęciach dodatkowych, drzemać przez godzinę w samochodzie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co macie teraz siłę? A siłę dodamy hitami na czasie Narli i Major League DJs już teraz w SC.

0: i przy takich numerach, nawet po ciężkim poniedziałku, siły jakoś wracają. Andrea Bocza i David Guetta w Radiu SK. No a ja was dzisiaj pytam, na co jeszcze macie siłę o tej porze 21 minut po 18? Patrycja?
1: Pytacie, na co mam jeszcze siłę dzisiaj?
0: No.
1: Koło południa? Dwugodzinny trening nóg. A wieczorem co? Trening siatkówki, tak więc pozdrawiam wszystkie zapalone siatkarki.
0: Nie no, Patrycja, szacun, podziwiam. Nie tylko za to, że masz jeszcze siłę, no bo jak ktoś jest wysportowany, to ma siłę. Ale ja bardziej podziwiam za to, że ty znalazłaś ekipę, z którą w tę siatkę można pograć w środku tygodnia, nie w weekend. Bo wszyscy wiemy, jak to wygląda, prawda? Ten nie może, bo musi dziecka popilnować, ta ma pracę, tamten mówi, że jest chory, a tamta udaje, że jest chora i się bardzo ciężko zebrać, a Patrycja udowadnia, że jednak da się. No właśnie, jeśli czeka was jakiś wieczorny trening, to zostańcie z Eską, my tu mamy numery, które dobrze nakręcają. Co tu cię? O, na przykład słuchajcie, jak będziecie podjeżdżać pod salę, ha, to właśnie w takim rytmie. Yeah, jak król. Asher i Lucardis, to na pewno niedługo w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
9: I po reklamie.

0: bardzo dobre, soczyste, wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak na antenie Radia SK. Odwołujemy razem ten poniedziałek, a wy się chwalicie na Messengerze, na co jeszcze macie siłę. O tej porze już za 20:19 po całym poniedziałku. Łukasz?
1: Cześć, Radyjko.
0: No siemano.
1: Siłę na co mam? No. Na powrót do domu i na palenie drzewem w mojej i żony pompie ciepła.
0: Słuchajcie, aż spytałem czat GPT, czy w pompie ciepła da się palić drewnem. I się okazuje, że się da, jak ktoś ma jakiś kominek podpięty, czyli tam u Łukasza bardzo przyjemny, ciepły, romantyczny wieczór się szykuje. To ja w takim razie życzę, żeby żaden tam ból głowy się nie pojawił, ani inne tego typu przeszkody. A jeśli ktoś z was nie ma kominka, to ja przypominam, że na YouTubie bardzo fajne kominki można włączyć. A w Radiu SK jak zawsze są dobre na wieczór hity na czasie. Lady Gaga i Abracadabra za chwilę. Radio
2: SK. Autopromocja. A gdyby tak, rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Na program zaprasza sponsor właściciel salonu Dr. Materac. Opole, Ozimska Park.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz bankom żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

na wieczorne pobudzenie. Rosie w Radiu SK to jest ta dziewczyna, która robiła apacy z Bruno Marsem, a to jej nowy solowy numer. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a ego Cristiano Ronaldo wystrzeliło w kosmos i jest gdzieś teraz na orbicie okołoziemskiej, słuchajcie. W jednym z wywiadów Ronaldo powiedział tak: najlepszym piłkarzem w historii jestem ja, kropka. Liczby mówią same za siebie. No zdania są podzielone, no bo niektórzy twierdzą, że to Messi jest najlepszy, prawda? No obaj są dobrzy, no to jest jak wybieranie między sernikiem z rodzynkami czy bez. Ale żeby tak piłkarz sam o sobie mówił, to tak trochę dziwnie, prawda? Coś czuję, że Cristiano Ronaldo nie ma zbyt wielu kolegów do plotkowania w pracy, bo największym fanem i największym przyjacielem Cristiano Ronaldo jest Cristiano Ronaldo. No i może jeszcze żona z mamą.

0: Reklama.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Statystyki mówią jasno. Dziennie na świecie powstaje około 100 tysięcy piosenek.
3: To więcej niż jeden utwór.

0: Esce.
1: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania w Opolu czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salon Dla Spania w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
2: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
3: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
2: Gdy siatkarze gromią do zera.
4: Wiesz o tym pierwszy.
5: SK Sport News.
6: SK Sport News.
5: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
7: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
8: SK Sport News w Radiu SK.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
11: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
12: Sformułowanie Gen Z.
13: Pokolenie młodych.
14: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
11: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.

0: biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
1: I po reklamie. Opole na czasie.
2: Michał przybyła. Brak planów na wieczór? Może kino? W opolskich Heliosach macie kilka nowości. Digger to komedia akcji, która opowiada o człowieku wyruszającym w szaloną misję. Na dużym ekranie m.in. Tom Cruise. Wciąż też może się zobaczyć lalkę, która zbiera świetne opinie. Jest też Resident Evil, ale ostrzegam, bo po obejrzeniu tego tytułu mogą przyśnić wam się koszmary. W sercu dziczy to z kolei historia człowieka, który musi przeżyć na pustkowiu po katastrofie lotniczej.
3: Muzyką się żyje.
4: Notowania mamy naprawdę niezłe. Eurowizja Junior już za niecałe 2 tygodnie, a nasz reprezentant ma powody do radości. Wiktor Sas zajął 2. miejsce w internetowym głosowaniu fanów Eurowizji. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity i ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
5: Czekajcie. Strasznie cicho Wiktora słychać, coś mi tutaj... No Wiktor Sas po prostu prosi was, żebyście na niego głosowali, jak już będzie. Czekajcie, może teraz?
6: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
4: Do zobaczenia. Finał Eurowizji Junior już 24 października i w przeciwieństwie do tej dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta w trakcie transmisji. A już dzisiaj wieczorem w Radiu SK nowe notowanie Rap 20. Jak co tydzień Matif Uczyło odliczy 20 waszych ulubionych rapowych numerów. No ale tym razem nie będzie sam. Do studia Radia SK wpadnie Szaran, czyli raper, który ostatnio nagrał wspólny numer z Michałem Wiśniewskim i na pewno nieco zdradzi na temat tej współpracy. Odpalajcie Radio SK dzisiaj po 23, a teraz zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. Na miejscu pierwszym ostatniego notowania było Halo, czyli wspólny numer O co chodzi i Taco Hemingwaya.
7: Imprezka.
4: A za moment ktoś z was zrobi halo, bo ja zadzwonię z bardzo dobrymi informacjami. Mam dla was 2 zaproszenia do kina na film Upadek Wieloryba i takie fajne markowe pomarańczowe słuchawki. To za chwilę, a teraz na słuchawki wlatuje Temper City. Łukasz Zdończyk, witajcie. Minuta po godzinie 19:00.

0: Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. I niby wszystko fajnie, przyjemnie, poniedziałek się kończy, ale teraz będzie strasznie. Pojawią się dreszcze.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
0: Na SK.pl piszecie, jaką przeżyliście taką strasznie śmieszną historię, która zaczęła się jak horror, ale skończyła się dobrze. I razem ze mną teraz Kacper. Cześć Kacper.
2: Cześć wszystkim, cześć.
0: U ciebie się wydarzyła taka historia, że nawet ofiara jedna była i za chwilę się dowiecie, co to za ofiara. Kacper, pozwól, że ja zrobię wstęp do tej historii, a ty ją dokończysz,
2: bardzo
0: bo tam
2: proszę.
0: Zakończenie jest piorunujące naprawdę, jak w takim dobrym horrorze. Była tak. Trzecia w nocy. To jest najgorsza pora na takie rzeczy, słuchajcie. Nagle jakieś dudnienie w kuchni. Coś tam skrzypnęło. Nagle metal uderzający o talerz. I Kacper myśli, że to złodziej. I teraz mów wszystkim, jak ta historia się skończyła. Kto był tym złodziejem?
2: Byłem pewny, że to jest złodziej, słuchajcie. Po czym oczywiście schodzę, wziąłem jeszcze po drodze jakąś patelnię, bo gdzieś tam stała, czy coś wziąłem takiego, wiecie, metalowego, ciężkiego. No. I dobra, jestem gotowy, schodzę, nie? Ja patrzę, a tam, słuchajcie, przy lodówie mój ojciec w samych gaciach, jedzący nasz sernik. Rozumiecie to? On zamarł, ja zamarłem. Przyznam się, że naprawdę szok, myślę, że był po obu stronach. No i tak jak już właśnie powiedziałeś, no była ofiara jedna, owszem. No i był to właśnie ten sernik, do którego się niestety musiałem dołączyć. Jako, że już się przebudziłem, no to mówię, no szkoda by było, żeby nie, co nie?
0: Aha,
2: więc czyli... stwierdziłem, że tajemnicę dotrzymamy oboje.
0: A, ja rozumiem, czyli mówisz tak, słuchaj, ja cię nie wydam, jak ty mi dasz trochę tego sernika.
2: Dokładnie. Tak. No i jako, że jeszcze była cząstka, to mówię, dobra, pochłoniemy to razem, ale naprawdę dreszczyk był totalny.
0: Ale dobrze, że ty tak na wszelki wypadek nie uderzyłeś taty tą patelnią, że ty najpierw się zorientowałeś, kto jest tym złodziejem, kto to jest.
2: To akurat w ogóle był moment, kiedy ta lodówka jeszcze była, słuchajcie, otwarta, także on mi się podświetlił po prostu w tej kuchni.
0: Po gaciach poznałeś, krótko mówiąc. Dobrze, że innych ofiar tam nie. Ale powiedz, czy mama się dowiedziała potem, że ten sernik...
2: Tak, i słuchajcie, no najlepsze jest to, że właśnie mama się nie dowiedziała, mama się dowiaduje teraz. Także mamo, pozdrawiam cię bardzo, całą familię pozdrawiam. Nikt nie wiedział przez dobrych parę lat.
0: Rodzinna tajemnica została ujawniona na antenie Radia SK.
2: Nikt zniknął, nie?
0: To pozdrawiamy mamę.
2: Była.
0: Słuchaj, to teraz ty możesz mamę przekupić, żeby nie była zła na ten sernik, bo właśnie teraz zgarniacie dwa zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba i pomarańczowe słuchawki JBL.
2: No super! Mamo, to będzie dla ciebie.
0: O właśnie. A ty z tatą do kina pójdziesz. Wszyscy zadowoleni
2: Dokładnie.
0: Będą.
2: Musi być taki balans.
0: Dzięki, trzymaj się. Wszystkiego
2: dzięki.
0: Dobrego.
2: Dzięki.
0: A jeżeli wy macie jakieś podobne historie, które zaczęły się strasznie, a skończyły dobrze, opisujcie je na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.

0: go się słucha w Wielkiej Brytanii? Odkrywamy świat z hitami na czasie. Kluny i Prosma w Radiu SK. Bardzo ciekawe wyniki badań. Połowa Polaków narzeka na system kaucyjny. No ciekawe dlaczego, prawda? Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają w domu takie pomieszczenie, w którym składują stosy butelek w workach i zawsze mówimy, a to się tam przy okazji wywiezie i nigdy ta okazja nie następuje. A jak już się człowiek zmobilizuje, ostatnio miałem taką sytuację, to podjeżdżam cały bagażnik zapakowany tymi butelkami, wrzucam trzy i komunikat, pojemnik, miks pełny. Ale to jest w sumie dobra informacja, słuchajcie, bo się okazuje, że jest coś bardziej denerwującego niż zacięta kasa samoobsługowa w supermarkecie i czekanie na obsługę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w

0: Teraz 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

0: Stevie Rexa i David Guetta w Radio SK. Na podładowanie baterii po całym poniedziałku za 15 minut, godzina 20. Wcześniej pytałem was, na co jeszcze dzisiaj macie siłę. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radio SK, tak jak to zrobiła Karolina.
1: Cześć, jedyne na co mam siłę, to pogłaskać mojego kosura mrał.
0: Mrał, to takie mruczenie kota jest bardzo relaksujące. Więc teraz, jeśli jesteście zestresowani, przyłóżcie ucho do głośnika. Proszę bardzo. I od razu lepiej się robi, prawda? Stres znika. No chyba, że Karolinie o innego mruczącego kota chodziło. Z nami nie ma chrapania.

0: Numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki, czyli wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia MJ Deli w Radiu SK. No i przy takich numerach to wracają siły do życia.
1: Hej SK, a ja mam siłę właśnie na ćwiczenia i jadę na fitness.
0: A, czyli Kasia jedzie zrobić miejsce na jakąś fajną kolację. Niech tam druga połówka już się w tym czasie szykuje, jak ty będziesz ćwiczyła. Eseczka jest idealna do ćwiczeń. Na fitness sprawdzi się na pewno Oskar Cyms bez końca. Proszę bardzo, po 20:00 można przy tym zrobić takie solidne cardio. A wy na co jeszcze dzisiaj macie siłę? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: I po reklamie.
8: Opole na czasie.
9: Michał Przybyła. Jak przetrwać poniedziałek? Ano najlepiej zacząć myśleć o weekendzie i wielkich sportowych emocjach, które nas czekają. W sobotę koszykarze Wigry AZS Politechniki Opolskiej podejmą ŁKS Łódź, która jest wiceliderem tabeli. Opolanie w tym sezonie nie wygrali jeszcze ani jednego meczu i są aktualnie na przedostatnim miejscu. Przybywajcie zatem tłumnie na hale przy Pruszkowskiej, bo wasz doping z pewnością im się przyda. Początek spotkania o 20:00.
10: Muzyką się żyje.
11: Znany na całym świecie amerykański girls band przyjedzie do Polski. Poznaliśmy pierwszego ogłoszonego artystę przyszłorocznego Orange Warsaw Festiwalu. Już wiadomo, że na scenie pojawi się zespół Cat's Eye. Tę ekipę możecie kojarzyć z Eski, m.in. z hitu Gabriela. Słuchajcie, ja tak przy okazji, całkiem przypadkiem obejrzałem teledysk do tego numeru. Także panowie, jeśli jest przy was druga połówka, to nie polecam zdecydowanie tego teraz oglądać. Orange Warsaw Festival potrwa 13 i 14 sierpnia przyszłego roku na Torze Służewiec w Warszawie, a zespół Cat's Eye wystąpi drugiego dnia tej imprezy. A Grzegorz Krychowiak zagrał na PGE Narodowym, ale już nie jako piłkarz, tylko jako raper. Były reprezentant Polski zaczyna muzyczną karierę, wystąpił na imprezie roztańczony PGE Narodowy i tam wykonał swój pierwszy kawałek, druga połowa, który stworzył wspólnie z Quebo na Fide. I to był jeden z najszybszych muzycznych debiutów na największej arenie w naszym kraju, bo zaledwie dwa dni po premierze kawałka.
12: Impreska.
13: Impreska.
12: Impreska.
13: Impreska.
11: A na nasze muzyczne boisko teraz wybiega taki solidny napastnik z 10 albo 9 na plecach, Oscar Sims, i ma taki kawałek, który skutecznie pomoże nam odwołać ten poniedziałek. A co, już nam tego dnia wystarczy. Oscar Sims, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Sombr w Radiu SK. Kasia pisze, że ona ma dzisiaj siłę tylko na to, żeby wejść do domu i zrobić sobie herbatkę, bo cały dzień żyła w pędzie. No to ja mam kawałek, który warto do tej herbatki dodać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My się na tym znamy. SK zawsze podrzuca najlepsze nowości. I to wygląda tak, że jak inni zaczną słuchać jakiegoś numeru, to wy ten kawałek już będziecie znali z Radia SK, bo my zawsze jesteśmy pierwsi z nowościami. I teraz świeży numer od belgijskiego producenta Losta Frequencies, który nie jeden hit na koncie ma. Na przykład ten. Czyli on wie, jak grać rozluźniające bity. I teraz też ma bardzo relaksujący kawałek. Dobry na wieczór, do herbatki. Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Już teraz w Radiu SK.

0: Ja się wam przyznam, że to jeden z moich ulubionych letnich hitów. Bausa w Radiu SK. Ale się przy tym dobrze na wakacje jeździło, jak wtedy samochód płynął po autostradzie. No wy możecie jeszcze raz wakacje zaliczyć. Takie mini wakacje na jesieni. Już 23 października. Odlot ściśle tajny z Radiem SK. Zabieramy was w podróż w nieznane. Wiecie kiedy i z kim lecicie, że lecicie wy i leci ekipa Radia SK, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Kierunek naszej podróży zna tylko jedna osoba u nas w radiu i to jest nasz kapitan Andrzej, który ma dla was wskazówki.
1: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
0: No to nam pomógł naprawdę, cały czas nie wiem, ale co on gada w ogóle? Przecież SK wszędzie występuje, bo nas można słuchać nawet za granicą za pomocą naszej eskowej apki. Ale można nie tylko słuchać, w apce się też można zgłosić do odlotu ściśle tajnego, zgłoszenia są darmowe.

To może być jeden z największych hitów tegorocznej jesieni o działaniu silnie rozgrzewającym. 7.30 Hancho i Malik Montana, a jeszcze więcej dobrego rapu. Już dzisiaj po 23.00 nowe datowanie Rap 20. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło, który nie tylko zagra 20 waszych ulubionych rapowych numerów, ale będzie też u niego gość. Do niego wpadnie rozkręcający się raper Sharan.

0: promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sojty i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
6: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
7: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć. 8

SK Music News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you...

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a dlatego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: ubranek kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z Krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé. Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcy, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz. SK Opole News.
6: Dorota Sań, teraz powtórka z historii. Jak to się stało, że do Opola przybyli Piastowie i czego tu właściwie szukali? Pytamy Marcina Byma, opolskiego historyka.
2: SK Opole.
5: było wynikiem wojen, które prowadził Mieszko I z Czechami. Mieszko I miał co prawda żonę pierwszą historyczną, chrześcijańską, która wywodziła się z Czech, nazywała się Dobrawa, ale region Śląska w tym czasie był w rękach czeskich i po śmierci swojej małżonki on związał się z opcją niemiecką, bo ślubił Odę i to małżeństwo wraz z poparciem cesarstwa pomogło mu w czasie konfliktów zbrojnych zająć Śląsk, także ziemię opolską i to, szanowni państwo, też przełożyło się na późniejsze losy tego regionu, bowiem w dalszych wiekach było on związany bardzo silnie z władzą Piastów. Do tego stopnia, że gdy tutaj mamy do czynienia z rozbiciem dzielnicowym, Śląsk zostanie przekazany synom Władysława Wygnańca, z których jeden będzie miał na imię Mieszko i będzie akurat rządził w części tutaj ziemi górnośląskiej, raciborskiej, ale jego bratanek Jarosław otrzyma władzę nad tutaj ziemią opolską, a po jego śmierci tą władzę przejmie właśnie ten wspomniany przeze mnie Mieszko, który będzie faktycznym twórcą tutaj, można powiedzieć, linii Piastów rządzących w Opolu i Raciborzu, tych takich dwóch historycznych stolicach Górnego Śląska i będzie tym takim, można powiedzieć, władcą, który rozpocznie rządy dynastii opolsko-raciborskiej Piastów w tej linii nad tą ziemią, która będzie trwała aż do XVI stulecia.
7: No ale to jednak trzy wieki mamy przed sobą właśnie historii od początku właśnie, odkąd Piastowie przybyli na Śląsk, na ziemię Śląska Opolskiego. Między innymi chyba wtedy też powstał nasz zamek piastowski, tak?
5: No, zamek chyba nie powstawał bardzo długo i jego ukończenie ma miejsce w czasach tutaj, bym powiedział, już władców znacznie późniejszych, bo on był podawany różnym, wie pani, modernizacji. Na początku mieliśmy tutaj w Opolu Gródek, który później został przekształcony w jedną z siedzib. Opole początkowo było jednym z kolejnych tutaj miast na linii tutaj naszych Piastów. Chyba jeden z pierwszych, który tutaj upodobał sobie to miasto jako siedzibę, to był właśnie Kazimierz Opolski, syn tego Mieszka, o którym państwu wspominałem wcześniej. I od tego momentu możemy mówić, że Opole będzie odgrywało istotną rolę w polityce naszych Piastów, ale równorzędną z Raciborzem, bo w jednej i drugiej siedzibie oni będą bardzo często przebywać. Opole będzie zaś położone znacznie bardziej na północ, też będzie tutaj rozwijało się szczególnie mocno, gdy po śmierci Władysława Opolskiego zostanie podzielona pani jego domena opolsko-raciborska między czterech synów i w naszej będzie rządził Bolko I, który będzie później jednym z takich, bym powiedział, władców dążących do tego, aby jego miasto było wizytówką, było bogate, żeby tutaj nie musiał się wstydzić przy innych kuzynach i pobratyńcach z rodu Piastów w Polsce.
7: No to właśnie, mieliśmy rozbicie dzielnicowe. Już wiemy, jak przybyli pierwsi Piastowie do nas, ale co potem się z nimi działo tutaj? Zwłaszcza skoro Opole stało się ich miejscem, do którego często przybywali.
5: Znaczy, nawet bym powiedział, że nie często przybywali, tutaj mieszkali w wieku XIV, to jest ich stolica. Tutaj Piastowie opolscy, którzy tracą troszeczkę terytorialnie na znaczeniu, będą przez wiek XIV i XV starali się lawirować między Pragą, Krakowem, a tutaj Malborkiem również, państwem krzyżackim. Również będą starali się mieć jakieś dobre układy rodzinne, polityczne ze swoimi krewnymi i kuzynami, których spotkają w różnych innych miejscach Europy, jak na przykład Władysław Opolczyk, który przecież wyląduje na dworze Elżbiety Okiet-Kłówny na Węgrzech, gdzie też będzie pełnił ważne funkcje polityczne. Księstwo będzie troszeczkę mniejsze, będzie ograniczało im pole manewru takiej gospodarczej potęgi czy militarnej, ale będą korzystali na czynnikach politycznych, wiążąc się właśnie najczęściej z dworem czeskim, którego będą lennikami. W innych okresach będą wiązali się z naszymi legionami, będą z nimi współpracować. To często będą układy rodzinne, przyjacielskie. To wszystko będzie się ładnie ze sobą składać.
7: Czyli tutaj oni głównie tworzyli tak naprawdę politykę, można powiedzieć, państwa tej dzielnicy po rozbiciu i w sumie nawiązywali nowe kontakty, tak? Jeśli dobrze rozumiem.
5: Znaczy, trudno nazwać nowymi kontaktami, bardziej pewne kontakty były kontynuowane, wie pani, z tego, co było wcześniej. Na pewno, gdy Polska się jednoczy, ziemia tutaj opolsko-raciborska znajdzie się poza obszarem naszego państwa, odtworzonego przez Przemysła II, a potem przez Łokietka i będzie tutaj ciążyła w kierunku Czech. Nasi księżęta będą lennikami czeskimi i będą tutaj podlegali władzy początkowo Przemyślidów, a potem dynastii Luksemburgów, a potem będą ciążyli właśnie w kierunku Pragi jako takiego głównego strażnika ich tutaj władzy nad tym terytorium, ale potem w miarę tego, jak będą wygasały poszczególne linie Piastów i Przemyślidów. Ostatni jest tutaj z naszych tutaj Piastów Opolskich, Janusz II zacznie tutaj gromadzić ziemię i on niejako przed swoją śmiercią scementuje to, co było spuścizną jego przodków. No niestety umrze bezpotomnie i potem ziemię te przypadną Habsburgom, a ci przekażą je Hohenzollernom i taka piękna historia regionu zakończy się. Regionu oczywiście w kontekście Piastów i ich tej współpracy z nimi i ich rządów nad tym obszarem, wie pani, więc...
7: No właśnie, ale byli tutaj przez prawie 300 lat, o ile nie ponad 300 lat.
5: Adamie, wie pani, wątek jeszcze rządów tutaj zwierzchnich nad Opolem, czasów Mieszka, to jest, wie pani, znacznie więcej. To jest ponad 5 stuleci rządów Piastów nad ziemią opolską, nie samym Opolem jako takim, bo to jest jedno z najstarszych miast w Polsce. Grodzisko oczywiście możemy uznawać za miasto, ale Grodzisko znajduje się, pani, tutaj niedaleko nas, więc te jego fragmenty są dzisiaj pod amfiteatrem i otaczającymi budynkami, więc tam też był zamek. Tutaj mieli na pewno bardzo duży wpływ na historię naszego regionu, na historię miasta, na jego rozwój, na ściąganie osadników. Mieliśmy kilku dobrych gospodarzy, którzy w mieście rządzili. Kazimierz Opolski, Bolko I, jego synowie, wnukowie, tacy jak na przykład tutaj Władysław Obolczyk, inny Władysław. To wszystko działało na korzyść miasta. Miasto było w miarę dobrze rozwinięte w wieku XIV. Nowoczesne mury obronne to też powodowało, że dobrze to wyglądało w Europie, ale oczywiście mury obronne nie uchroniły nas przed gniewem Jagiełły i jego wojsk polskich, które tutaj przyszły wojować w momencie, jak Opolczykowi zamarzył się, wie pani, rozbiór ziem polskich razem z krzyżakami i z władcą z dynastii Luksemburgów, który wtedy panował na Węgrzech.
7: Przez Opolczyka?
5: No, Opolczyk był jednym z, wie pani, z prekursorów koncepcji jednego z pierwszych rozbiorów Polski i tutaj dlatego przez wielu Polaków jest uważany za zdrajca i za osobę, która więcej zrobiła szkody państwu polskiemu niż pożytku. Jest to postać kontrowersyjna, na pewno gospodarczo o miasto dbał, inwestował środki tutaj, dlatego włodarze nagrodzili go pomnikiem, który stoi dzisiaj przed tymi fragmentami Zamku Górnego, który się zachował, więc no, gospodarzem był na pewno dobrym, dużo tutaj inwestował, dużo środków przeznaczał, które zarobił na zewnątrz, więc akurat pod tym w tym aspekcie Opole no, dużo mu zawdzięcza.
7: A tłumaczył się kiedyś z tego, dlaczego on chciał doprowadzić do rozbioru Polski?
5: To wynikało bardziej z konfliktu, jakby to powiedzieć, bardziej o nie tyle o zasady, co o pozycję, bo o ile Władysław Opolczyk był zwolennikiem rządu van der Gavenów w Polsce, tak później otrzymywał od nich ziemię. Wszystko troszeczkę zmieniło się w momencie, gdy władzę przyjął w Polsce Jagiełło i był współmałżonkiem Jadwigi Andegaweńskiej. I to małżeństwo i postawa zarówno samego Jagiełły, który dążył do tego, aby część ziemi, które wcześniej otrzymał w Polsce Władysław przejąć, między innymi, wie pani, ziemię i terytoria leżące na pograniczu z państwem krzyżackim, też wpływały na osobę samego Władysława, który nawet był w stanie tę ziemię zaoferować krzyżakom. I później koncepcje, pani, rozbioru były czymś, co mogłoby przynieść jakieś dodatkowe profity dla niego terytorialne, czy jakieś ziemie, powiedzmy sobie tutaj, dla niego i pozostałych książąt śląskich, bo związał się sojuszem z Konradem II Oleśnicko-Kozielskim i wspólnie starali się grać przeciwko Jagiellonom. To skończyło się właśnie najazdem wojsk polskich na Opole w latach 90. wieku XIV i no niestety odcięciem tego Władysława Opolczyka od władzy nad miastem, co do czego dokonali jego bratankowie, powiedząc się, że król zniszczy Opole i w ogóle zrówna jest ziemią. Na szczęście tego nie zrobił. Może dlatego, że się wycofali w porę, odsunęli brata, odsunęli stryja oczywiście od tego, od władzy i niejako wycofali się z jego tutaj planów i pomysłów. Nie?
7: Czyli Opolczyk to był tak naprawdę taka czarna owca w rodzinie, można powiedzieć.
5: Ja wiem, czy czarna owca, on dbał o rodzinę bardzo mocno. Wielu swoim bratankom pomagał, odpowiednimi kierował. Dzięki temu zyskiwali oni pozycję na dworze polskim, czy w kościele polskim, jak Kropidło, jego bratanek, też bardzo ciekawa postać, więc tutaj, no, potem oczywiście odwdzięczyli mu się, odcinając się od niego, ale to było bardziej zamysłem, żeby zachować władzę i uniknąć większych zniszczeń w Opolu, do których mogła doprowadzić przedłużająca się interwencja wojsk tutaj polskich pod wodzą Jagiełły.
7: Na szczęście Opole się zachowało, zachowały się też fragmenty właśnie, można powiedzieć, tego zamku piastowskiego. Jak on był wielki, jak na przykład to można było tak opisać, czy on zajmował większą część miasta? No chyba nie.
5: Nie, wie pani, zamki opolskie nie były jakichś takich imponujących rozmiarów. Ten tutaj, który mamy w miejscu, gdzie zachowała się dzisiaj ta wieża, prawda, i tutaj stoi tam teraz, wie pani, ten gmach, ten monumentalny, którego budowę zżyli Niemcy w okresie lat 30. Na pewno był to zamek niewielkich rozmiarów, nie był jakiś taki imponujący, jak inne tego typu konstrukcje, bo zamek leżał na wyspie, prawda, odrzańskiej, więc Odra też pełniła funkcje takie zabezpieczające. Poza tym, no, nasi książęta nie mieli zbyt imponującego dworu, bo też to wymagało kosztów i później powstanie zamek zamek ten górny, tam w miejscu, gdzie dzisiaj mamy mechaniczniaka tutaj w Opolu, tam jego fragmenty się zachowały. Może po to, żeby się miasto bardziej rozwijało, żeby też ci rządzący wspólnie w tym mieście, Piastowie, nie wchodzili sobie w paradę i tutaj stryj dążył do tego, czyli Wacław Kołczyk, żeby mieć swoją własną siedzibę w mieście stołecznym, prawda, tutaj. Co można powiedzieć więcej? Na pewno relacje naszych Piastów były tutaj dosyć skomplikowane, zarówno wewnętrzne, jak i relacje ze światem zewnętrznym. Coraz więcej wiemy o nich, uczymy się ich cały czas. Coraz więcej prac powstaje na temat także Piastowo-Polski, także u nas to w Opolu, więc tylko się z tego cieszyć, bo to dzięki temu osiedlamy historię takiej rodziny. Pokazujemy, że historia regionalna potrafi być bardzo ciekawa, nie jest nudna i nie ogranicza się tylko do wypadków takich jak osoba Władysława Kołczyka.
7: No właśnie, ale czy przez te wiele lat, jak tutaj mieliśmy Piastów na Śląsku Opolskim, zwłaszcza w Opolu, czy tę trudną sytuację rodzinną ich mogli odczuć mieszkańcy? Czy faktycznie to się na nich też odbijało w jakiś sposób?
5: Wie pani co, no na pewno konflikty w rodzinie były, ale zazwyczaj starano się je łagodzić. Kwestia ekonomicznej pani władzy nad regionem była we wspólnym interesie, żeby się nie kłócić, nie tracić. Oczywiście mamy takie osoby jak na przykład Bolko Piąty, który rządzi w Głogówku. On potrafi się kłócić ze swoimi krewnymi, z kuzynami, działać im na szkodę, ale są takie, wie pani, wyjątki w tym całym kształcie, prawda? Bo jest właśnie władca żyjący w XV wieku, też umiera nie pozostawiwszy potomków płci męskiej, więc tutaj wszystko zależało od tego, jak bardzo rodzina pani była rozrośnięta, ile było synów, czy tym synom byliśmy w stanie, czy rodzice byli w stanie przekazać, ojcowie przede wszystkim, władzę nad danym obszarem, czy byli w stanie wydzielić jakieś osobne księstwa, jak na przykład tutaj ziemię strzelecką, czy tutaj tą ziemię tutaj głogowiecką, prawda? To, jak już powiedziałem, im było więcej synów, tym bywało gorzej, im było ich mniej, było lepiej, bo można było tą władzę bardziej kumulować, tak? Kobiety mogły dziedziczyć, ale może niekoniecznie w rodzinie Piastów. Mamy przecież kazus tutaj naszej królowej Jadwigi, która była tak na dobrą sprawę kompetencjami królem. I Jadwiga była wyżej niż jej małżonek Jagieło i bardzo często się podkreśla, że to Jagieło był tym królem, prawda? Ale Jagieło był po prostu jej królewskim małżonkiem, który wykonywał funkcję, którą ona nie mogła zrealizować, bo raczej nie walczyłaby wręcz, prawda? Ale wojska prowadziła, była w stanie prowadzić skuteczną politykę dyplomatyczną, była świetnie wykształcona, więc to nie jest taka reguła, że kobiety się odcinały. Nasze księżne opolskie też były bardzo przedsiębiorcze.
7: No właśnie, ale tutaj jeżeli chodzi o sam rozwój ekonomiczny, bo jak rozumiem, jak tutaj przybyli Piastowie, no to Opole jeszcze nie było. W sensie, no na pewno nie było tak wielkie jak teraz. Było chyba małym grodem, jeśli dobrze kojarzę.
5: Grod oczywiście pełnił funkcje obronne, pełnił funkcje zarządzające na ziemi tutaj, tej części ziemi górnośląskiej, ale potem miasto się rozwijało, szczególnie po tej stronie Odry, tutaj za Młynówką. Tutaj ściągnięto osadników różnego rodzaju pochodzących z Europy Zachodniej, którzy zaczęli wpływać na rozwój miasta, na jego tutaj historię. Miasto też wielokrotnie podlegało pożarom, więc taką dobrą sprawę z średniowiecza to się bardzo mało rzeczy zachowało i pani, my też bardziej gdybamy, co tam było. Wymagałoby to bardzo gruntownych wykopalisk archeologicznych, a tych po prostu w Opolu nie da się wszędzie zrealizować, bo trzeba by było, wie pani, wszystko wyburzyć albo ludzi przepędzić, więc może byśmy sobie dowiedzieli się więcej o życiu ówczesnych mieszczan, tych pierwszych Opolan z wieku XIII, gdy ono stało się już miastem, przestało być ośrodkiem grodowym, ale zaczęło się rozwijać na taką skalę, byśmy powiedzieli, tutaj większą.
7: No właśnie, to te pożary, bardzo dużo ich było, w sensie jakie były najczęstsze przyczyny? Zgaduję, że przypadkowe rozpylenie ognia, tak?
5: Pożary nie było trudno, zwłaszcza na to, że cała zabudowa była drewniana, więc pani wystarczyło jakoś, tak pani zauważyła, zapalenie ognia, czy jakiś piorun, czy cokolwiek innego. Wystarczyło, że któraś gospodyni w kuchni nie przypilnowała ognia i można było spalić pół miasta. Poza tym do tego dochodziły później czynniki wojen, w okresach późniejszych, nie mówię, że nie w średniowieczu, tylko później, pani, więc one też powodowały, że wojska, które przemieszczały się przez ziemię opolską, też niszczyły Opole i dewastowały jego tutaj, jego można powiedzieć, jego kształt. Prawda?
7: No właśnie, czyli gród w X wieku, a prawa miejskie XIII wiek, 1217.
5: Wie pani, gród był ważnym punktem kontrolnym, bowiem tutaj docierały zaopatrzenie drogą rzeczną przez Odrę, bo dla Piastów naszych Odra była autostradą, na którą szedł jej podbój, to jest Śląska Górnego i Dolnego. Wrocław, Oława, wie pani, tutaj po drodze Szeryczyn, Brzeg, wie pani, Opole, Racibórz, Koźle. To wszystko leżało na obszarze nadodrzańskim. Można było dzięki tym gradom kontrolować pogranicze, a pogranicze było bardzo płynne. Trzeba pamiętać o tym, że w średniowieczu nie mamy granic linearnych. One opierają się przede wszystkim o różnego rodzaju orientacyjne punkty, jak na przykład rzeki, tutaj powiedzmy po górze górskie, ale one też nie są jeszcze ustalone. One się ciągle rozwijają. I osadnictwo też się z tym wiązało.
6: Naszym gościem był Marcin Bym, opolski historyk. Ślady Piastów znajdziecie oczywiście na ulicy Piastowskiej, ale i w rejonie Zamku Górnego.
2: SK Opole News.
8: Trasa śladami sławnych Opolan brzmi jak lokalna wersja czerwonego dywanu, tylko zamiast fleszy są tablice i kody QR. Co to za szlak i po co powstał?
9: To miejska ścieżka edukacyjna przygotowana na obchody 800-lecia Opola. W różnych punktach miasta stanęły tablice po polsku, angielsku i niemiecku, z kodami QR prowadzącymi do biogramów ważnych, także mniej oczywistych postaci związanych z Opolem. To narzędzie dla szkół, przewodników i wszystkich ciekawych miasta.
8: Jednym z pierwszych punktów jest skrzyżowanie ulic Piastowskiej i Barlickiego, gdzie pojawia się nazwisko Leo Beck. Kim był człowiek, który trafił na tablicę w centrum Opola?
9: Leo Beck to jedna z najważniejszych postaci judaizmu liberalnego w Europie. Niemiecki rabin i naukowiec. Urodził się 23 maja 1873 roku w Lesznie, w rodzinie bardzo ceniącej edukację, więc od początku kierował się w stronę studiów religijnych i humanistycznych. Studiował we Wrocławiu i w Berlinie, gdzie został wykładowcą w Wyższym Instytucie Badań Żydowskich.
8: I w tym momencie na scenę wchodzi Opole. Jak ten berliński uczony został rabinem nad Odrą?
9: W 1897 roku Beck został rabinem przy nowo wybudowanej nowej synagodze w Opolu. Prężna gmina żydowska chciała mieć wykształconego, otwartego rabina. Pełnił tę funkcję przez 10 lat, do 1907 roku. I właśnie wtedy powstała jego najsłynniejsza książka.
10: To jest magazyn lokalny radia SK Opole.
8: Chodzi o istotę judaizmu, prawda? Na tablicy przy Piastowskiej i Barlickiego jest informacja, że napisał ją właśnie w Opolu. Co to za dzieło i dlaczego jest tak ważne?
9: Istota judaizmu to odpowiedź na książkę Adolfa Harnacka, Istota chrześcijaństwa. Beck pokazał judaizm jako żywą tradycję, etykę i sposób myślenia o Bogu i człowieku. Ta książka stała się jednym z fundamentów judaizmu liberalnego, a fakt, że powstała w Opolu, dodaje miastu ciekawy, intelektualny wymiar.
8: Czyli kiedy ktoś przechodzi obok tej tablicy, mija miejsce, w którym rodziły się idee, o których potem dyskutowano w Berlinie, Londynie czy Nowym Jorku.
9: Zdecydowanie. Po odejściu z Opola Beck został rabinem w Düsseldorfie, a w czasie I wojny światowej służył jako rabin polowy w armii Cesarstwa Niemieckiego.
8: A potem przyszedł rok 1933 i dojście nazistów do władzy. Jaką rolę odegrał wtedy Leo Beck?
9: Stał się jednym z najważniejszych liderów społeczności żydowskiej w Niemczech, jako prezydent Reichsvertretung der Deutschen Juden. Bronił praw mniejszości, negocjował z władzami i organizował pomoc dla tych, którzy tracili pracę i domy.
8: W końcu trafił do obozu Theresienstadt. Jak wyglądała tam jego rola?
9: W 1943 roku został deportowany do Theresienstadt i wyznaczony na honorowego prezydenta Rady Starszych. Odmówił wyjazdu, został z ludźmi do końca wojny, prowadził rozmowy, wykłady, dawał nadzieję i część swojej późniejszej książki Ci ludzie Izraela napisał właśnie tam.
8: Co stało się z nim po wojnie?
9: Wyjechał do Londynu, wykładał w Hebrajskiej Unii Uczelni w Ameryce i jako prezes Światowej Unii dla Judaizmu Postępowego pozostał autorytetem dla wielu środowisk.
10: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Opole.
8: Jak potoczyły się jego ostatnie lata? I jak dziś pamięta się o Leo Becku poza tą opolską tablicą?
9: Leo Beck zmarł 2 listopada 1956 roku w Londynie i spoczywa na cmentarzu żydowskim w Golders Green. Jego nazwisko noszą liczne uczelnie żydowskie, a upamiętnia go także asteroida o numerze 100047, co pokazuje, że jego dorobek przekroczył granice jednego kraju, a jednym z ważnych punktów na mapie jego życia pozostaje Opole.
8: I tu wracamy na skrzyżowanie Piastowskiej i Barlickiego. Wystarczy spojrzeć na tablicę, zeskanować kod i nagle za rogiem zwykłej ulicy pojawia się historia rabina, uczonego, lidera w czasach skrajnego kryzysu.
9: W tym tkwi siła trasy śladami sławnych Opolan. Pokazuje, że miasto to nie tylko budynki, ale też ludzie, którzy tu żyli i tworzyli. A w przypadku Leo Becka przypomina, że Opole było częścią większej europejskiej historii judaizmu.
10: To jest magazyn lokalny radia SK Opole.
8: Ruch ulicy Osmańczyka i rynku w Opolu wygląda niepozornie, a to przecież punkt związany z jedną z najważniejszych postaci polskiego dziennikarstwa i polityki. Kim właściwie był Edmund Jan Osmańczyk, że doczekał się tu swojego miejsca?
9: To postać absolutnie wyjątkowa. Był pisarzem, poetą, dziennikarzem, politologiem i działaczem polskim w Niemczech przed II wojną światową. Należał do Związku Polaków w Niemczech, bronił praw polskiej mniejszości, a później stał się jednym z ważniejszych głosów w polskiej debacie o miejscu Polski w Europie.
8: A w czasie okupacji i Powstania Warszawskiego?
9: Był żołnierzem Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim i codziennie pisał komentarze dla Polskiego Radia Powstańczego, opisując cierpienie i zagładę miasta. W trakcie powstania stracił pierworodnego synka, a z jego zapisków powstał później Dziennik z Powstania 1944 roku, wydany pośmiertnie jako Trzeba to opowiedzieć.
8: To trzeba to opowiedzieć brzmi jak jego życiowe hasło. Co działo się z nim po wojnie?
9: Wszedł w politykę, ale pozostał przede wszystkim publicystą i analitykiem spraw międzynarodowych. Był posłem na Sejm kilku kadencji. Później senatorem III Rzeczypospolitej i członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym Solidarności Lechu Wałęsie, cały czas upominając się o godne miejsce Polski w Europie.
8: Skąd u niego tak silna specjalizacja w sprawach międzynarodowych i Organizacji Narodów Zjednoczonych?
9: Od pierwszej sesji w Londynie w 1946 roku fascynował się Organizacją Narodów Zjednoczonych i postanowił stworzyć encyklopedyczną kronikę tego epokowego wydarzenia. Z tej pasji narodziło się jego największe dzieło – Encyklopedia Spraw Międzynarodowych i Organizacji Narodów Zjednoczonych, nad którą pracował 10 lat.
8: I tu wchodzi Opole, prawda? Jak nauka doceniła to dzieło?
9: Na podstawie encyklopedii Rada Wydziału Filologiczno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu nadała mu w 1975 roku stopień doktora nauk humanistycznych, a wkrótce potem został doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Wraz z profesorem Józefem Kokotem stworzył też koncepcję dorocznej konferencji Kolokium Opole, ważnej płaszczyzny dialogu polsko-niemieckiego w mieście na styku kultur.
10: Słuchasz magazynu reporterów Eski Opole. To warto wiedzieć.
8: Mamy więc człowieka, który znał historię Prus i Niemiec jak mało kto. Na czym polegała jego wyjątkowość jako znawcy polityki niemieckiej?
9: Nie ograniczał się do emocji czy haseł. Odpowiadał na niemiecką doktrynę polityczną twardymi, naukowymi argumentami, upominając się o miejsce Polski w Europie oraz poszanowanie godności i praw człowieka, także po stronie niemieckiej.
8: Jak to podejście do praw człowieka i praw narodu widać w jego działalności w Polsce Ludowej i w czasach Solidarności?
9: Jako poseł upominał się o prawa i wolności obywatelskie. W latach 80. walczył o prawo do wieloletniego paszportu jako podstawowego prawa obywatelskiego, a nie przywileju zależnego od łaski urzędnika. Domagał się nowej polityki paszportowej i uznania wyjazdu za granicę za normalne prawo człowieka.
8: A jak patrzył na system polityczny w Polsce pod koniec lat 80.?
9: Domagał się długotrwałej stabilizacji opartej na suwerennym społeczeństwie, z udziałem sił rządowych i obywatelskiej opozycji, realnie obecnej w Sejmie, Radach Narodowych i sądownictwie. Za podstawę uznawał naprawę systemu parlamentarnego i sądownictwa oraz szybkie przywrócenie Senatu jako gwaranta kontroli nad Sejmem.
8: Co według Ciebie jest najważniejsze w jego dziedzictwie dla współczesnego Opola i regionu?
9: To, że łączył lokalność z perspektywą globalną. Współtworzył Kolokium Opole i dialog polsko-niemiecki tu, na miejscu, a jednocześnie pisał encyklopedię o Organizacji Narodów Zjednoczonych i myślał o prawach wszystkich narodów, pokazując, że miasto takie jak Opole może być ważnym punktem europejskiej rozmowy o historii, polityce i prawach człowieka.
8: A jego życie? Od walki o polską mniejszość w Niemczech przez Powstanie Warszawskie po sejmowe spory o paszporty i Senat staje się opowieścią o tym, jak konsekwentnie bronić godności człowieka i miejsca Polski w Europie.
10: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Opole.
8: Opole kojarzy się z Odrą, amfiteatrem i festiwalem, a tymczasem w historii miasta pojawia się nazwisko, które trafia na listy najwybitniejszych uczonych i podróżników świata.
9: Przy ulicy Strzelców Bytomskich numer 9 na wyspie Pasiece mieszkał Teodor Kaluza, po polsku Kałuża, fizyk, matematyk i astronom, urodzony 9 listopada 1885 roku w Opolu. Jego nazwisko pojawia się obok Arystotelesa, Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Curie czy Alberta Einsteina.
8: Czyli ktoś z tej samej półki co absolutne ikony nauki, a jednocześnie chłopak z Pasieki, który chodził po tych samych ulicach co dziś mieszkańcy.
9: Kaluza zakwestionował przekonanie, że świat ma trzy wymiary przestrzenne. Zaproponował teorię piątego wymiaru, aby połączyć opis grawitacji z opisem elektromagnetyzmu, dodając wymiar ukryty przed naszym doświadczeniem zmysłowym.
8: Brzmi jak film science fiction, a to była poważna fizyka teoretyczna.
9: I bardzo wyprzedzająca swój czas. Kaluza korespondował z Albertem Einsteinem, a jego pomysł długo budził opór. Dzisiaj, gdy fizycy mówią o teoriach z wieloma wymiarami, często wracają do intuicji naukowca z Opola.
8: Czyli na Pasiece narodził się pomysł, który do dziś rozpala wyobraźnię fizyków i fanów kosmosu.
9: Tak, a w samym Opolu ta postać długo pozostawała w cieniu. Dopiero współczesne inicjatywy przypominają, że w tym niepozornym domu dorastał człowiek, który trafił do panteonu światowej nauki.
10: Słuchasz magazynu reporterów Eski Opole. To warto wiedzieć.
8: Skoro mowa o globalnych wątkach, kolejny punkt spaceru po Opolu przenosi nas w głąb afrykańskiego kontynentu.
9: Trasa prowadzi na skwer Heleny Ler, gdzie pojawia się nazwisko o egzotycznym brzmieniu, ale lokalnym początku. Emin Pasza. Urodził się w Opolu, wychował w Nysie, a potem stał się jednym z najciekawszych XIX-wiecznych badaczy Afryki.
8: Czyli znowu małe miasto, a z niego człowiek, który trafia na mapę świata. Kim właściwie był Emin Pasza z zawodu i z zamiłowania?
9: Z wykształcenia był lekarzem, ale szybko stał się podróżnikiem i badaczem przyrody. Wyruszał w rejony prawie zupełnie nieznane Europejczykom, dzięki czemu z map Afryki zniknęło co najmniej kilka białych plam.
8: To te słynne białe miejsca na dawnych mapach, gdzie kartografowie czasem rysowali fantastyczne stwory.
9: Zamiast stworów pojawiły się konkretne rzeki, jeziora i pasma górskie. Emin Pasza badał dział wodny Nilu i Konga, wyprawiał się nad jeziora Wiktorii i Alberta, odkrył rzekę Semliki, a jego raporty porządkowały wiedzę o tym fragmencie kontynentu.
8: Jak wyglądała taka praca badacza w XIX wieku?
9: To były długie, wymagające ekspedycje. Organizacja transportu, zapasów, tłumaczy, przewodników i jednoczesne prowadzenie systematycznych obserwacji. Emin skrupulatnie dokumentował to, co widział, a jego wyprawy przyciągały kolejnych odkrywców.
8: Wiadomo, co dokładnie trafiało z Afryki do europejskich muzeów?
9: W archiwach Muzeum Historii Naturalnej w Londynie zachowały się jego listy z bardzo szczegółowymi opisami okazów. Motyli, chrząszczy, ptaków, a nawet szkieletów dwóch pigmejów. Dziś to budzi sprzeciw, ale wówczas było częścią naukowego poznawania świata i do dziś stanowi materiał badawczy.
10: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Opole.
8: Z jednej strony eleganckie gabinety w Londynie i Berlinie, z drugiej błoto, upał i choroby w afrykańskim interiorze. Trudno uwierzyć, że ten sam człowiek kiedyś biegał po podwórku w Nysie.
9: To pokazuje, jak bardzo biografie potrafią się rozgałęzić. Emin Pasza i Teodor Kaludza działali w zupełnie innych światach, ale obaj mieli tę samą cechę. Ciekawość i gotowość, aby wyjść poza to, co znane i wygodne.
8: A dla miasta i regionu to dowód, że lokalne ulice i kamienice kryją historie, które łączą Opole z wielkimi debatami naukowymi i wyprawami geograficznymi.
9: Ulica Strzelców Bytomskich z domem Kaluzy i skwer Heleny Ler z opowieścią o Eminie Paszy tworzą na mapie miasta dwa punkty, które przypominają, że z Opola można wyruszyć bardzo daleko. W stronę abstrakcyjnych teorii, albo realnych rzek i tropikalnych lasów.
10: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Opole.
8: Punkt piąty naszej trasy to rynek w Opolu i nazwisko, które zna cały teatralny świat. Jerzy Grotowski. Co wydarzyło się tutaj, że dziś jest honorowym obywatelem miasta?
9: Jerzy Marian Grotowski, jeden z największych reformatorów teatru XX wieku, właśnie w Opolu rozwinął swój teatr laboratorium. Pod koniec lat 50. objął dyrekcję niewielkiego teatru 13 rzędów, który traktował jak pracownię badawczą. Interesował go proces pracy z aktorem, relacja z widzem i sens teatru w życiu człowieka.
8: Brzmi jak rewolucja na małej scenie. Jakie spektakle tu powstawały?
9: Wspólnie z kierownikiem literackim Ludwikiem Flaszenem tworzył odważne, ascetyczne i bardzo fizyczne inscenizacje klasyki. Od Orfeusza, Żana Cocteau, po Dziady, Kordiana, Akropolis i tragiczne dzieje doktora Fausta, nastawione na intensywność gry aktora.
8: Mała sala, kilka rzędów krzeseł, a w środku teatr, który zmieniał myślenie o scenie. Co stało się z tym zespołem później?
9: W 1965 roku teatr przeniósł się do Wrocławia i przyjął nazwę Teatr Laboratorium. Opole pozostało jednak miejscem, w którym wszystko się zaczęło. Dlatego Grotowski jest honorowym obywatelem obu miast, a na Wzgórzu Uniwersyteckim w Opolu stoi jego pomnik.
10: Słuchasz magazynu reporterów Eski Opole. To warto wiedzieć.
9: Franz Waxman, znany też jako Franz Waxman, to dwukrotny zdobywca Oscara i autor muzyki do ponad 200 filmów. Dzieciństwo spędził w Opolu, a w Stanach Zjednoczonych stał się jednym z najważniejszych kompozytorów filmowych. Przełomem była muzyka do Narzeczonej Frankensteina.
8: Jak doszło do tego, że miał tak silną pozycję w Hollywood?
9: W 1936 roku podpisał 7-letni kontrakt z Metro-Goldwyn-Mayer i miał wpływ na każdą ścieżkę dźwiękową w filmach z ryczącym lwem w czołówce. Film Młodzi w sercu przyniósł mu pierwsze nominacje do Oscara.
8: Za tym sukcesem kryje się też osobista historia związana z Opolem i wojną.
9: W 1936 roku sprowadził z Paryża żonę, a 3 lata później, już jako obywatel Stanów Zjednoczonych, ściągnął rodziców z Opola, siostrę i braci, ratując ich przed Holokaustem.
8: A jak potoczyła się jego droga zawodowa dalej?
9: Od 1940 do 1946 roku był wielokrotnie nominowany do Oscara. Pierwszą statuetkę zdobył za Bulwar Zachodzącego Słońca, drugą za Miejsce pod Słońcem. Łącznie miał 12 nominacji.
8: 12 nominacji, 2 statuetki, ponad 200 filmów, a jednak jego nazwisko nie zawsze jest w pierwszym szeregu.
9: Zmarł 24 lutego 1967 roku. Jego dorobek, Franz Waxman Collection, przechowywany jest na Syracuse University w Nowym Jorku i pokazuje skalę jego pracy. Dla Opola to dowód, że z tego miasta wyszła osoba współtworząca brzmienie złotej ery Hollywood.
8: Nasz spacer po Opolu kończy się więc światowym finałem. Od kameralnej sceny teatru 13 rzędów po czerwony dywan i ryczącego lwa z czołówki filmów.
9: Krasa Śladami sławnych Opolan pokazuje, że z rynku, gdzie Grotowski zmieniał teatr i z ulicy 1 Maja, skąd wyszedł Waksman, prowadzą drogi do światowej kultury, wielkich scen i wielkich ekranów.

0: Poznańska, Opole.
1: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materac! Opole Centrum Handlowe Karolinka, ulica Wrocławska 154, Opole Ozimska Park, ulica Ozimska 72. Doktor Materac! Teraz twój sen w stylu italiano!
1: I po reklamie!

0: Troska o pole. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: 23 wybiła właśnie teraz, to jest Rap 20, a motyw uczyło to ja. Na sk.pl możecie głosować na swoje 20 ulubionych numerów i my je wszystkie gramy. Dzisiaj zagramy numerów 21, bo pojawiła się nowa propozycja i pojawił się tutaj też gość. Szaram, siemanko.
3: Siemano, witam serdecznie wszystkich.
2: Pięknie się przywitałeś. Energia się zgadza o 23, czy o tej porze to już sypiasz?
3: Zgadza się i

0: A nawet nie młody, tylko szarany jeszcze sprzed pół roku, myślę, że by się nie spodziewał. Wiesz, co chodzi? No w sensie teraz już się spodziewam, teraz już wiem, że za rok będzie jeszcze 3 razy lepiej, ale pół roku temu bym tak nie pomyślał jeszcze.
1: Rozumiem, a to bardzo ciekawe, o tym na pewno pogadamy, w ogóle o błędach w symulacji, ale też o planach i o Michale Wiśniewskim, o tym wszystkim pogadamy. To jest Rap 20, gramy miejsce 20 i wracamy zaraz. Szaran gościem Rap 20.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
1: Będziemy mieli też coś dla słuchaczy, więc warto słuchać.
2: 20.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem wolarem muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK 19.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

dogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: To Elo, Sokół, Clear Mind i Enklawa. Pogważymy to miejsce 18, rap 20, SKPL, tam głosujecie na swoje ulubione numery. 10 minut już prawie po 23. Szaran cały czas jest moim gościem. No i właśnie, kiedy ostatnim razem tutaj byłeś, no to było, jeżeli dobrze liczę, trochę ponad 2 lata temu. To był jeden z twoich pierwszych wywiadów też, jeżeli dobrze pamiętam. Graliśmy wtedy w piłkarzyki i to, no właśnie, dużo się zmieniło w te 2 lata, co? Jakby tak spojrzeć.
1: Dużo, oprócz tego, że od tego czasu ani raz nie przegrałem w piłkarzyki. No,
0: a grałeś?
1: Nie grałem. To było ostatnie.
0: Czyli masz 100% skuteczności w takim
1: tak
0: razie.
1: Jest, tak jest.
0: No a po tych 2 latach wiesz, czym jest umiar?
1: Nie bardzo chyba.
0: Okay.
1: Niestety nie bardzo. Oprócz tego, że to jest mój zajebisty singiel, to nic nie wiem.
0: Nawiązałem właśnie oczywiście do twojego poprzedniego singla zapowiadającego twój krążek, który się zbliża. No ale no właśnie, przygotowujesz się do kolejnej premiery, do solowej trasy. No to całkiem miłe miejsce, być w tym miejscu, co?
1: Miłe i na pewno jest to nowe miejsce, bo po poprzedniej płycie, o której wspominałeś, że 2 lata temu rozmawialiśmy, tej trasy nie było. Tam był koncert jeden, potem drugi, ale to był taki nieplanowany trochę, a to jest planowane, trasa ruszyła, bilety są w sprzedaży i zagramy to, wydamy płytę niedługo już bardzo, w tym roku, cały czas to deklaruję i tak to się skończy. I tyle, no, na pewno jest to bardziej zaplanowany, wszystko bardziej dopracowany projekt i wiem na pewno bardziej, o co mi chodzi, nie, niż wtedy wiedziałem, więc no, jest inaczej.
0: W poście na Instagramie jakieś 2 miesiące temu napisałeś coś takiego, że ty też czekasz na płytę, ty też czekasz na koncerty, ale na razie siedzisz i knujesz i to mi się bardzo spodobało. To dużo knujesz, dużo działasz tam po drodze w te 2 miesiące ostatnie?
1: Dużo, no, dużo i dużo się rodzi. Ja też w ogóle, tak powiem tutaj w skrócie, ja się przeprowadziłem w tym roku do Warszawy. Po prostu chciałem zmienić otoczenie i chciałem knuć trochę w innym laboratorium. I usiadłem po prostu tutaj w takiej starej kamienicy, zamieszkałem na Woli i robię tutaj płytę i no ta płyta będzie zupełnie inna, ma zupełnie inny klimat, wszystko jest inne i dlatego też tak na to czekam, bo wiem o tym, że trochę jakby dam słuchaczom inną muzykę niż do tej pory. Myślę, że to słychać, a na pewno będzie to słychać już w kontekście całego projektu. Jestem bardzo ciekawy odbioru, nie?
0: No na pewno, ja też jestem ciekawy. Zresztą patrząc na utwory do tej pory, które się ukazały, no to one robią wrażenie, tym bardziej, że są no, mocno zaskakujące miejscami. O tym pogadamy zaraz więcej, ale tak jeszcze nawiązując szybko do tej przeprowadzki, no jednak jako człowiek, który mocno o Krakowie rapuje, często się do tego przyznaje i sercem pewnie w Krakowie jest, no to nie zaskoczyła cię ta zmiana, albo jakoś nie zrobiła na tobie dużej zmiany, albo nie miała na ciebie wpływu? Jak to odbierasz?
1: Właśnie zaskoczyła
0: czasie?
1: I zrobiła bardzo duży, dlatego to zrobiłem, nie?
0: Bo okay.
1: Jakby po prostu, jakby Kraków to jest moje miasto, kocham Kraków, ale prawdopodobnie wiem o nim wszystko, a to czego nie wiem, to mam nadzieję, że się dowiem, jak tam wrócę z tej Warszawy.
0: Okay. Wiesz, co chodzi.
1: A teraz chciałem tutaj, bo po prostu chciałem właśnie wyjść z takiej strefy komfortu i zobaczyć, jak to będzie. Wydaje mi się, że to zadziałało na plus i to był ten motor napędowy do tej płyty.
0: No dobrze, no to i o tej płycie, i o tym motorze napędowym zaraz pogadamy więcej. Gramy miejsce 17, to tym razem Kubi, producent i wszystko na potem. No i goście.
2: Rap 20. Głosuj na SKPL 17.

ścieżką. Lecimy ku słońcu, do czego doszło, jak daleko zaszło. To nie czas, że wybudzam się kaszląc. Wychodzę naprzeciw światu, nie patrzę za zasłon.

stracony czas, nawet nie myślę tak o tobie. Wiesz, mój styl życia przytłacza, czekam kiedy ty coś powiesz. Dajesz znaki mi na drodze, znikam tak jakbym gdzieś powiedział. W twoich oczach mam nadzieję, że nie koniec.

0: niedawno był gościem Rap 20 AG i Goja z Maxów. A w studiu Rap 20 cały czas jest Szaran, który właśnie się dowiedział, że kiedyś rapowałem, ale nie o tym, ale nie o tym rozmawiamy.
1: Dzisiaj ja prowadzę wywiad z tobą, z tej strony Szaran.
0: Szaran, czyli nowy wokalista Ich Troje.
1: Tak jest.
0: Można tak przy okazji powiedzieć, no ale tak serio. No właśnie, bo czy numer z Michałem Wiśniewskim kiedykolwiek był na twojej bucket liście? Bo zakładam, że to jest taka rzecz, no której sobie nie można za bardzo wyobrazić, tym bardziej patrząc na to, jaka to jest postać. Mój kuzyn zasypiał tylko i wyłącznie przy płytach Ich Troje, tylko i wyłącznie przy głosie Michała Wiśniewskiego. No to jest potężna postać dla polskiej kultury w ogóle. No i nagle pojawia się Szaran, który nagrał z nim numer. To było w jakimś, nie wiem,
1: słuchaj,
0: na liście pomysłów?
1: Tak, to było już wymyślone 4 lata temu.
0: Okay. Nie, żartuję, myślałem, że naprawdę.
1: Nie, żartuję. Nie, no stary, jakby ja siedziałem, jest tutaj z nami jeszcze mój ziomal Hubert, którego nie widać, bo nie gada nic.
0: Pozdrawiamy Huberta.
1: Na szczęście. Tak, ale tu jest. I jak z Hubertem właśnie siedzieliśmy w Krakowie z moimi chłopakami, to stary, z 4 lata temu oglądaliśmy film słynny z Michałem Wiśniewskim, tak, związany z Kiblem. I no wtedy, jak to oglądałem, miałem 19 lat, to w życiu bym nie pomyślał. Teraz się perspektywa trochę zmieniła i taki numer powstał. Wymyśliłem ten numer sobie w maju bodajże i bardzo była krótka droga realizacji go, w sensie zadziwiająco krótka jak na kaliber osoby, z którą chciałem go zrobić. Bo tak jak powiedziałeś, że Michał Wiśniewski jest reprezentantem, to ja uważam, że jakby była taka reprezentacja Polski, ogólnie Polaków największych, to Michał Wiśniewski tam był, wiesz o co chodzi.
0: I
1: to jest
0: tam, no.
1: Tak, Polak po prostu z definicji, nie?
0: Tak.
1: Więc jakby mega się jaram tą kolaboracją i uważam ją za totalnie niespodziewaną, pewnie taka jest, dla większości i pewnie może być jedną z najlepszych w mojej karierze. Mm-hmm. Tak myślę.
0: Zaraz ją na pewno zagramy, ale tak jak już wspomniałeś o tym kultowym filmie, nie pomyślałeś, żeby z Michałem odtworzyć jeszcze raz ten...
1: Pomyślałem, ale właśnie wydawało mi się to zbyt oczywiste.
0: Okay.
1: A poza tym są takie rzeczy, których się nie rusza, wiesz co chodzi?
0: No tak, to jest taki klasyk, że może lepiej.
1: Tak, no.
0: Nie, ale widziałem komentarze tego utworu i zauważyłem, że sprostałeś oczekiwaniom zarówno swoich fanów, ale też fanów Michała Wiśniewskiego, co wydaje mi się wcale takie proste nie było, bo jednak jest to postać zajmująca się zupełnie czymś innym. Połączyłeś dwa światy. Jak ci z tym?
1: Bardzo dobrze. I największy komplement, jaki usłyszałem, w ogóle jaki przeczytałem w komentarzu, to jest, że to jest Michał z Ich Troje. I super jakby, że udało się to osiągnąć, bo to było też dla mnie ważne, żeby jakby wyciągnąć z Michała Wiśniewskiego to, co jest według mnie w nim najlepsze. I tak mi się wydaje, tak się to skończyło i bardzo się cieszę, że ludziom też to siadło, nie?
0: Ale ty też przy okazji stałeś się taką jedną z niewielu osób, które potrafią rapować o emocjach, bo to nie jest popowy kawałek, to jest kawałek, w którym trochę się też otwierasz. Jak to jest być tym młodym człowiekiem, który potrafi o emocjach trochę rapować i powiedzieć?
1: Jest dobrze, na pewno jest to komfortowe. Polecam wszystkim mówić głośno o swoich emocjach. Tamta moja poprzednia płyta o tym dużo mówiła. Na tej też tego trochę będzie, ale ogólnie moment, w którym się otwierasz, po prostu zmienia wszystko w życiu. Więc polecam to i nieważne, czy ktoś rapuje, czy ktoś śpiewa, czy ktoś po prostu chce się komunikować w jakikolwiek inny sposób, to warto mówić szczerze i o tym, co się czuje.
0: No to słuchaj, co ty na to, żeby... No właśnie, bo ty w tym numerze rapujesz o uciszaniu radiem, tam było coś takiego, no to teraz może bez uciszania nikogo, ale dać głośniej i zdecydowanie warto. Zagrajmy może, co?
1: Zagrajmy.
0: Jesteś? No dobra, jesteś za, no to super. Szaran, Michał Wiśniewski, nie pozwolę, gramy już teraz. To jest Rap 20 i to jest propozycja do Rap 20. Głosujcie na sk.pl.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca.

0: To jest Rap 20, 20 minut, 29 minut po 23. To PZ i bez nas nie zaczną, to miejsce 14. Tym razem jest KPL, tam możecie głosować na swoje ulubione kawałki. Tam można głosować też na numer Szarana, który jest gościem Rap 20. Gadamy na żywo. No właśnie, pogadaliśmy sobie o tym, że pięknie ta twoja historia się rozwinęła. Ona pięknie wygląda patrząc na to, co działo się rok temu, co działo się 2 lata temu, 3 lata temu i tak dalej. I przed nami pewnie też piękne rzeczy. Nagrałeś też numer z Michałem Wiśniewskim, to jest kolejna mocna rzecz, no ale obok słów kły, umiar czy nie pozwolę, no to pojawia się inne pytanie i inne słowo nie będące wcale tytułem. Presja. Powiedz mi proszę, jak to jest z tą presją? To da się wyłączyć, czy no właśnie, jak to jest z tą presją?
1: Kiedyś myślałem, że się nie da. Teraz wydaje mi się, że się da. Mhm. Albo przynajmniej da się ją mocno zredukować, mhm. i wystarczy po prostu uwierzyć w siebie i konsekwentnie robić to, co się czuje. I usłyszałem to parokrotnie już podczas robienia tej płyty, mhm. podczas jakby nawet montowania klipu ostatniego. Tam rozmawialiśmy w jakimś kontekście po prostu i padło takie zdanie, że najważniejsze jest robienie konsekwentnie tylko swojej stylówy i swojej estetyki, mhm. i to pomyślałem sobie, że to jest właśnie to, co zdejmuje presję. Okay. Czyli da się zdjąć moim zdaniem presję, tylko trzeba uwierzyć w siebie, nie?
0: Ale to też jest właśnie chyba ten mental zwycięzcy, no bo raz na górze, tak nawijasz w kurzu, to chyba też o tym, że musisz też uwierzyć w to, że no jestem na tym poziomie, jestem dobry po prostu, co?
1: Tak, jakby w ogóle ta płyta jest właściwie o tym są te kły, mhm. wyszedł numer kły, wyszedł numer nie pozwolę i wyszedł numer kurz i te trzy numery są właśnie o... sobie są motywujące, nie? Mhm. Jakby są, nawet to nie pozwolę, które słuchaliście przed chwilą, mhm. z Michałem Wiśniewskim, to jest tak naprawdę numer motywacyjny. No, mam nadzieję, że ktoś odnajduje w tym też inne emocje. Dla mnie personalnie to był numer motywacyjny, to był też jeden w ogóle z pierwszych numerów, które zacząłem robić na tę płytę i w momencie takim, w którym sobie obiecałem, że już nie pozwolę. Mhm. To nie było nic wymuszone, po prostu mhm. wyszło to ze mnie, nie?
0: Okej. Okay. No ale wtedy przy okazji numeru kurz, ty zaskoczyłeś pół internetu tym swoim boom-bapowym brzmieniem, które tak nagle wjechało z buta, mnie zaskoczyło i od razu, gdybyśmy wtedy rozmawiali, to zapytałbym, czy to jest kierunek, w którym teraz pójdziesz, że teraz będziesz boom-bapowym Szaranem, ale kolejne utwory pokazały, że to chyba nie do końca tak, jednak eksperymentujesz w różnych kierunkach, w różnych brzmieniach. No więc moje pytanie brzmi, w którą stronę idzie dzisiaj Szaran? Czy to będzie boom-bapowy Szaran, czy to będzie inny Szaran, czy to będzie jakiś, jaki będzie Szaran?
1: Szaran będzie... zaskakujący.
0: Na tej płycie szczególnie, wiesz.
1: Tak, będzie zaskakujący, będzie nie do przewidzenia. Mogę już powiedzieć to, że każdy numer na tej płycie jest inny. Mhm. Każdy, bo ja tak robię muzykę, zawsze tak robię muzykę i zawsze tak, mam nadzieję, będę robił muzykę. Nie wiem, czy to jest dobra droga, bo pewnie niektórzy lubią to, jeżeli ktoś ma przewidywalne brzmienie, mm-hmm. i zamyka się w jakichś swoich tam dźwiękach i w swojej stylistyce. Ja tej stylistyki szukam, będę szukał. Zrobiłem ten boom bap wtedy. Się śmieję, że po prostu przez to, że byłem na siłowni, mi się hada zapętlił. Ale nie, zrobiłem, po prostu miałem taką potrzebę, chciałem to zrobić i czułem, że fajnie taki będzie, fajny jest taki powrót do korzeni. Chciałem po prostu porapować, jakby bo z tego się wywodzę, ale taki numer na tej płycie się nie pojawi, albo nie pojawi się on w takiej aż formie, jak mm-hmm. był to kurz. Okay. Pojawi się może troszkę w zmienionej, będzie tam dużo rapu, od razu uspokajam wszystkich słuchaczy, będzie dużo rapu, ale nie wiem, czy w takiej stylistyce jak kurz.
0: Okej. Jestem bardzo zaciekawiony, zaraz będę ciągnął cię jeszcze za język, tymczasem grajmy miejsce 13. 7.30 Hancho, Malik Montana i Mami, oni ostatnio byli gośćmi rap, no nie rap 20, już właśnie z Szaranem o tym gadaliśmy, nie rap 20, byli gośćmi Eski, gramy 13, głosujcie na nich.
2: Rap 20 w Radiu SK 13. Mami

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Wszystko się zgadza, 18 minut do północy. Jeszcze poniedziałek to cały czas Rap 20, za nami miejsce 11 to Sarius i Piękne Słowa SK.pl. Tam możecie głosować. Po północy pojawi się tam też numer od Szarana, który to jest moim gościem. A teraz wymienię miasta. Trzy miasta. Warszawa, Poznań, Kraków. Tam pojawisz się ze swoimi koncertami. No miałeś już okazję oczywiście zasmakować koncertowania ze swoimi numerami, ze swoimi projektami, ale domyślam się, że to jest miłe uczucie mieć taką swoją trasę przy okazji swojej płyty, co?
3: No to jest moje dziecko, ta trasa. To moje dziecko. Zapraszam wszystkich do kupna tego dziecka.
2: Ale to brzmi trochę tak, jakby to było, to dziecko było jeszcze bardziej kochane niż płyta. To jest tak, że kochasz koncertowanie i chcesz tego?
3: Nie, to nie jest tak. To jest po prostu coś nowego, wiesz, okay. Co chodzi? To jest coś nowego, jakby to jest zupełnie inna miłość. No mam dwójkę dzieci. Płyta wyjdzie już niedługo i długo o niej mówię. O trasie dopiero zacząłem mówić niedawno, więc dlatego się tak na nią cieszę. I sprzedajemy te bilety i bardzo się jaram. Zapraszam wszystkich serdecznie. Poznań, Warszawa, Kraków.
2: No właśnie, co pojawia się w głowie Szarana na myśl o tym, że ludzie przyjdą na twój koncert, solowy koncert, przy okazji twojej płyty? To nie jest tak, że przyjdą, bo przyszli na koncert kogoś innego i nagle pojawia się Szaran na scenie. To jest zupełnie inna historia.
3: Tak, bo ja już się nagrałem troszkę festiwali różnych, czy jakichś koncertów, czy gościnnie byłem na paru, tak, więc nie jest mi to obca rzecz, ale no faktycznie jeszcze raz miałem koncert w Krakowie, raz w Warszawie. Już więc troszkę tego doświadczyłem, solowe w sensie miałem wtedy. Ale teraz no, będzie to zupełnie coś innego i bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali jeszcze zanim ta płyta wyszła, tak? Bo może się okazać, że tam będą 16 instrumentali i to będą tylko 4 kawałki i ta płyta będzie kijowa i się okaże, że wtopiliście, ale tak nie będzie.
2: No, ale nawet jeżeli tak by się okazało, no to na pewno byłoby co wspominać. Chciałbym wspomnieć jedną rzecz, którą zauważyłem w opisie strony, na której można kupić bilety. Tam jest napisane, że na miejscu będzie można odebrać ekskluzywny mixtape z twoimi archiwalnymi numerami. To będą twoje wcześniej niepublikowane rzeczy, czy ja właśnie zlikowałem coś, co...
3: Nie zlikowałeś nic. Właśnie dobrze, że o tym powiedziałeś, bo jest tak napisane. Kto miał to zobaczyć, to zobaczył. Ja o tym jeszcze i tak będę szerzej mówił. Ogólnie kiedyś, jak miałem 19 lat, zaczynałem robić muzykę, to miało wyjść w czasach moich szkolnych. Chciałem sprzedawać w szkole swoje impulsy mixtape. To się nigdy nie wydarzyło. Potem nagrałem parę numerów i trafiłem do SBM-u. I wszystko, co się wydarzyło od początku robienia muzyki do trafienia do SBM-u, będzie wrzucone, spięte w jeden projekt Impulsy Mixtape. Jest to zrobione tylko i wyłącznie dla historii, tylko dla największych freaków i tylko dla zajawkowiczów. I prawdopodobnie jest to inwestycja, bo kiedyś sprzeda się to za grube pieniądze.
2: Nie, no szczególnie w momencie, tak, w którym już Szaran stanie się worldwide i pójdzie w świat. Co ty na tak to, jest, żeby tak się to wydarzyło. Ale mam taką propozycję. Rozdajmy może jakieś bilety, co? Dostałem informację od twojego project managera, że możemy to zrobić. Mamy miasta Warszawa, Poznań, Kraków. Mamy podwójne wejściówki do oddania. No ja sugeruję, żebyście napisali do nas na Instagramie, do Radia SK z miastem, z informacją o tym, w którym mieście i dlaczego to wy powinniście zgarnąć te bilety. Chyba że Szaran, ty masz jakieś tutaj dodatkowe propozycje, zdjęć albo wiadomości.
3: Nie mam. Możecie napisać do Radia SK, który numer wam się najbardziej podobał z tych, co wyszły
2: z ostatnich. Dobra, to tak, piszcie. Na Instagramie Radia SK mamy dla was podwójne wejściówki na koncerty z trasy Szarana. My gramy miejsce 10, Vivi Simon i White 2115, to Hustler. My wracamy zaraz.

0: twój zapis.
1: Wypłynąłem bladym świtem na spokojną taflę jeziora. Powiedział mi dziadek, przeżyj życie, tak byś nie żałował. Nie ma porad, są jedynie drogowskazy, więc jeżeli na mnie patrzy z góry uśmiech.

0: jeziora.
1: Kumple Gipsy, Skieda Opał, Przyłu, Filipek i Osaka. Więcej ich chyba już nie ma. Ballada, 5 minut do północy, to miejsce 8 rap 20. W studiu jest Szaran. Mam takie pytanie, czy wielu trzeba dysków twardych, żeby pomieścić nagrane prewki Szarana, wszelkie pomysły i tak dalej, czy ty jesteś jednak taką postacią, która jak już zaczyna, to kończy i jak już zaczyna, to kończy na płycie?
2: Czasami jest tak, że potrzebuję konserwatora.
1: Okej.
2: Okay. Czasami tak jest. Ogólnie ja mam tak, że potrzebuję chyba trochę czasu, żeby się oszukać z tymi prywkami. I tyle, i nie, chyba nie do końca wiem, o co pytałeś.
1: O to, czy jest tego dużo, czy potrzeba dużo dysków twardych, żeby je wszystkie pomieścić, czy masz tego dużo nagrane?
2: Mam bardzo dużo.
1: Wybieranie rzeczy na płytę, jak to wygląda? Czy to jest tak, że ten temat już sobie zamknąłeś i ty wiesz co, jak, kiedy i tak dalej, czy nie do końca? Czy jeszcze się może zmienić?
2: Myślę, jakby ci to odpowiedzieć precyzyjnie.
1: Okej. Okay. Ile możesz?
2: Ile mogę odpowiedzieć? Płyta... Proces wybierania wygląda tak, że o wszystkim decyduję ja, ale słucham się wielu osób, które są mi bliskie, ale na końcu i tak decyduje Szaron.
1: Okej. Szaron jest bossem wszystkich bossów.
2: Szaron jest bossem, no bo na końcu to jest mój projekt i ja nie chcę nikogo potem obwiniać czy mieć pretensje, wiesz co chodzi.
1: No
2: ja różne były sytuacje, różne, czasem podejmowałem decyzje, na przykład pod jakąś, może nie, że namową, ale ktoś mi coś zasugerował, potem nie do końca to zadziałało i potem masz taki żal, niepotrzebne to jest.
1: No tak, no jasne, że tak, natomiast tych numerów zakładam też, że trochę powstało i potem trochę boli, co, jak się wybiera i okazuje się, że no dobra, z tych 100 to tak tam 10 czy ileś się pojawia gdzieś dalej.
2: No tak. Ale teraz pytanie, czy naprawdę mam tyle numerów, czy tylko tak mówię, bo trzeba, wiesz. Naprawdę na płycie jest 14, ja zrobiłem 14, nigdy się tego nie dowiecie.
1: No nigdy się tego nie dowiecie, chyba że wyjdzie ten mixtape ewentualnie, który odpowie na niektóre pytania. Ale słuchaj, widziałem twój Skoda Felicia Freestyle, ten z nawiązaniem do legendarnego wykonania DGE jadącego furą. Zresztą uważam, że to jest chyba największy klasyk polskiego rapu, czyli właśnie DGE rapujący w samochodzie. Moje pytanie brzmi, czy ty masz zajawę na takie starsze rzeczy i sobie je odkrywasz tak rok po roku, miesiąc po miesiącu, czy jak to wygląda, że sfollow-upowałeś DGE?
2: Mam zajawę, no sfollow-upowałem DGE, bo tamten freestyle jest po prostu ikonik, nie? To jest jakby, kurde, jeżeli ktoś tego nie zna, no to polecam to odpalić. Giovanni,
1: tak jest.
2: No to jest po prostu, kurde, jak sobie weźmiesz tamte lata, w których to powstało, czyli to był chyba 2013 rok.
1: Tak.
2: Co to jest, nie? Co to jest? W sensie, kto miał taką aurę wtedy? Tak. On miał aurę, zanim wyznaliście słowo aura.
1: Tak było. Sprawdźcie, bo to jest dokładnie to. No ale właśnie, w tym freestylu przepraszasz za poprzedni rok i mówisz o tym, że zryła cię ta branża. To jest chyba powiązane z tym tematem presja, czy nie? Jak to jest?
2: No tak, no wtedy to właśnie, jak zapytałeś mnie, jak sobie radzić z presją, to wtedy pewnie bym ci na to tak dobrze nie odpowiedział. Mhm. Tak było trochę, no po prostu, no, taka presja, oczekiwania, jakieś moje też, myślę, że nawet moje bardziej oczekiwania niż ludzi, bo ja od zawsze raczej w dupie miałem oczekiwania innych i stawiałem na swoje. Jeżeli one nie są spełnione, to wtedy się ryje, nie? A jeżeli nie spełniam czyjś, no to się nie ryje, no bo wiesz, ktoś nie siedzi ze mną 24/7 i nie zna tego procesu, więc... No, to wygląda.
1: Jeżeli za to waszymi oczekiwaniami jest bycie na którymś z koncertów Szarana w Warszawie, w Krakowie albo w Poznaniu, dobrze pamiętam, w Poznaniu, prawda? To piszcie na Instagramie Radia SK wiadomości, my będziemy je sprawdzali. No i
2: dobra, ja mogę jeszcze powiedzieć, że ten, kto teraz napisze do Radia SK elektromechanika, to dostaje od razu dwa bilety, nie? To jest pierwsze.
1: Tak. Elektromechanika.
2: Tak, elektromechanika, to jest to słowo.
1: Pozdrawiamy. Pięknie, gramy miejsce siódme, o co chodzi, Rolek i nienawidzę.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: to Gipsy PZT i Karnawał w Radiu SK, 4 minuty po północy. Mamy już wtorek, oficjalnie miejsce szóste. Rap 20 wjechało teraz na SK.pl. Można już też oficjalnie głosować na Szarana, bo na SK.pl pojawiło się nowe notowanie. Szaran w studiu, jeszcze cię nie wypuściłem. Rozmawiamy o tym, co wypuściłeś, o tym, co przed nami, a przed nami koncerty na początku przyszłego roku, ale przed nami też płyta. No właśnie, czy ja dobrze rozumiem, że do przyszłego roku nie będzie trzeba na nią czekać, czy będzie trzeba na nią czekać?
1: Do przyszłego roku? No. Absolutnie. Na nią nie trzeba będzie nawet czekać, który dzień jest? 13 października. To na nią nie będzie trzeba czekać nawet 2 miesięcy.
0: O, ale fajnie to zrobiłeś. Nie będzie trzeba czekać nawet 2 miesięcy. Czyli masz już konkretną datę, ale nie powiesz mi konkretnej daty, czy powiesz mi konkretną?
1: Nie powiem, ale powiem ją bardzo niedługo.
0: No dobrze, czekamy w takim razie na to, ale powiedz mi proszę, czy w kontekście tego albumu ty planujesz jeszcze zaskakiwać tymi gościnkami i tak dalej, czy cała reszta rzeczy, które się już mają ukazać, to będzie Szaran, fit Szaran, fit Szaran, prot Szaran, ewentualnie?
1: Planuję zaskakiwać i nie, no, powiem więcej. Planuję zaskakiwać i myślę, że to nie byłoby w moim stylu, gdybym się wypalił ze wszystkiego w piątek ostatni, tak jak wypuściłem numer z Michałem i to był koniec. No nie, tak nie będzie.
0: Okej, ale to też jakieś nieszablonowe postaci masz w głowie?
1: Mam w głowie i nawet już mam je na kawałku. Tak, no nieszablonowe, bo ja po prostu... Chyba to jest moje takie główne założenie, żeby zaskakiwać cały czas i myślę, że jak myślicie o raperach jakichś, to nie myślcie o nich, w sensie nie o to mi chodzi, że ich nie będzie, bo może będą, może nie, tego tutaj nie powiem, ale będą też tam osoby niezwiązane z rapem, ale takie, których byście nie wymyślili, po prostu ja też się nie jaram tylko rapem i nie chcę robić tylko numerów, które są z raperami i są rapowe i zamykają się w rapie, bo ja dużo słucham innej muzyki, przed chwilą o tym rozmawialiśmy też między wyjściami i będą tam takie kolaboracje, będą tam takie numery i czekam na waszą otwartość i tyle. No
0: to czekamy na otwartość również wszystkiego innego, ja czekam na otwartość po prostu portali streamingowych, płyt i tak dalej, bo będę tego słuchał. Szaran, gościem Rap 20, dziękuję ci bardzo za to.

0: że wpadłeś.
1: Dziękuję bardzo wszystkim. Zapraszam jeszcze raz, teraz reklama szybka. Zapraszam na trasę. Zapraszam do słuchania numeru z Michałem i zapraszam na płytę już za niedługo.
2: No już za niedługo. Bardzo fajnie. Mam nadzieję, że widzimy się za rok, czy za dwa, czy kiedy tylko będziesz chciał, żebyśmy pogadali przy kolejnych projektach i żeby to były same piękne historie. Dobrze?
1: Dziękuję ci
2: Umówieni? Bardzo
1: miło.
2: No to doskonale. Gramy miejsce piąte tymczasem.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

prawnik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak czekać.

Francis Sobeli, One Day in Poland. 15 minut po północy, we wtorek już oficjalnie. Zanim zapowiem miejsce drugie rap 20, to powiem jeszcze o nowych propozycjach, na które możecie głosować na sk.pl. To m.in. Cyrk od Bambi i BDSA 2115, ale też kolega, o którego, a więc Louis Villainy, Kas Bałagane, a do tego wspomniany już dzisiaj nieraz kawałek Nie Pozwolę, a więc Szaran i Michał Wiśniewski. Na te kawałki będzie można już głosować. Natomiast jeśli chodzi o inne numery, które nie znalazły się w tym tygodniu w notowaniu, to m.in. To Coś od Łajciora 2115 i O Co Chodzi Nic Nie Mija. Te dwa kawałki wypadły z notowania na sk.pl. Możecie głosować i przywracać te numery. A my gramy właśnie a propos O Co Chodzi i Taco Hemingway. Przed tygodniem to było miejsce pierwsze, teraz miejsce drugie. Halo!

0: Halo, o co chodzi Taco Hemingway? I 18 minut po północy, za nami miejsce drugie rap 20. I to jest moment, w którym ja się już z wami żegnam. Ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Rozmowę z Szaranem już niedługo będziecie mogli odpalić w aplikacji Radia SK, ale też na streamingach i wszędzie, gdzie tylko chcecie. Natomiast zanim się pożegnam oficjalnie, to zagram jeszcze najważniejszy numer dziś, a więc miejsce pierwsze to MJ Deli i Deli Supreme. To powrót na jedynkę.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na SK.pl. Numer 1.

0: Rosjan. Żeby móc powiedzieć klasyczne
1: będę grał w grę.
0: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Polska.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.